Modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są pu.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć gardkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piardę śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić. Po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: News.
1: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Jarocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
1: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
1: Nóż agresywny już
2: tak,
1: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
1: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przepytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
1: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
1: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
1: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
1: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to tworzy.
1: A bałaś się trochę? Bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę savoir vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań pytań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się. Wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie. Ale no, faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
1: Ty trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu i gdzieś
1: tam. A czy o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
1: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
1: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są: wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach Expo w Nadarzynie i że tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że właśnie firma z Gliwic zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
1: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
1: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
1: Jak się robi wielki widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można po prostu pokazać.
2: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
1: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
1: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające, już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
1: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
1: tego
2: nie.
1: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
1: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Znaczy, jeżeli idziesz na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
1: No, ale przepraszam, grasz w teledyskach.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno. Śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
1: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
1: no, trochę kalendarza
2: jest.
1: Nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
1: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
1: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
1: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
1: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 to ty mi musisz powiedzieć.
1: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
1: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach savoir-vivre.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
1: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
1: Pełna.
2: Tak, pełna.
1: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
1: Taki album, który nazwałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co, to nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekstowo, i konceptualnie, i brzmieniowo, więc cieszę się.
1: Czyli trochę bez planu, ale
2: tak.
1: Jednak powstało.
2: Tak, dokładnie.
1: Pełne dziecko, jakkolwiek to źle brzmi.
2: Dokładnie.
1: Życzymy wszystkim pełnych dzieci. Żeby takie im się rodziły.
2: Na jedzą.
1: Albumy. Na jedzą. Chodziło mi o takie spójne i stuprocentowe, że tak powiem, dzieło. I to się chyba wydarzyło. Ale nie, to się wydarzy właściwie.
2: To się wydarzy. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy. A ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, a jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu. Ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się dogadujemy razem i ostatecznie myślę, że ta współpraca przebiegła naprawdę wspaniale.
1: A efekty tej współpracy do usłyszenia na nowych singlach Julii Rockiej, m.in. na singlu Savoir Vivre i kolejnych, które się ukażą, a będą zwiastowały trzecią płytę tej artystki. Więcej takich wywiadów na sk.pl w zakładce podcasty.
0: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie. A świat często nam to utrudnia.
3: Ojejku, no świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to, nie, że to jest iluzja, że każdy z nas ma, ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez powodu, bez jakiegoś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje, trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
0: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
3: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
0: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
3: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna i energetyczna, ale
0: trochę ma mrok.
3: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Let You Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
0: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem,
3: tak.
0: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem, mamy tak. Minus 10 i wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
3: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców, no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
0: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe, a to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
3: właśnie
0: to czasami
3: się,
0: jest jeden do jednego i jest odwrotnie.
3: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strzał dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... Tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu i jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale no ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty. Bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini albumy.
0: Body, Voice, Mind.
3: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
0: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
3: W ogóle
0: czasem
3: centrum.
0: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
3: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
0: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
3: dużo
0: dają.
3: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
0: A to czym jest teraz to twoje centrum?
3: Moje centrum, no właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno, na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, Megi, czy jeszcze zarapujesz? Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? Czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
0: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Mm. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną, a wiesz, bo to się pojawia w głowie.
3: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
0: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
3: że to
0: bo
3: jest
0: robię
3: cyklem.
0: Coś nowego.
3: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
0: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
3: tak,
0: kilkanaście lat temu.
3: Tak.
0: I chyba można od tego trochę oszaleć.
3: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje u mnie w życiu, bo to nie
0: emocji.
3: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej. Więc to jest trochę
0: terapeutyczne.
3: Te słowa. Dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy, a później masz być po prostu jakimś takim frykiem social mediowym i wiesz, i tutaj
0: chodzi z wywiadu na wywiad, ze ścianki na ściankę.
3: I to jest, to po prostu, to są dwa różne światy i to sobie przeczy, więc to byciu w takich cyklach dla nas artystów, myślę, jest ważne i potrzebne dla, no właśnie dlatego bycia w centrum, że to wszystko ma swój czas.
0: Powiedziałaś o zamartwianiu się. Czy zdarza ci się jeszcze zamartwiać o premiery piosenek? To znaczy, zrobiłaś wszystko, co mogłaś, jest teraz premiera i co się dalej wydarzy? Myślisz czasem o tym naprzód, czy się oduczasz tego, mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
3: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne,
3: zachwytam. To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze takie, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
3: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera też takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
3: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama,
3: tak,
0: mediów społecznościowych
3: i
0: YouTube'a?
3: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę.
3: Tak,
0: zobacz, Małgosia, jest tak.
3: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
3: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Ja sobie, jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: No jakieś dziecko oddajesz,
3: jest jakieś dziecko
0: światło.
3: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem, więc tak. Lubię na przykład sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
3: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy mówią, że jestem super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
3: jest to. I to jest zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.
4: SK Wrocław News.
5: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam wszystkich na magazyn reporterów, w którym poruszymy temat symbolu Wrocławia. Wszystkie mają ciekawe historie, a jest ich ponad 1000. Mowa oczywiście o wrocławskich krasnalach.
6: Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik miejski. Znaczy niewątpliwie symbol Wrocławia, jednoznacznie kojarzony z naszym miastem. Chociaż możemy je spotkać już poza granicami naszego miasta. Ja miałem okazję widzieć tego lwowskiego i to, co mnie zaintrygowało, to mnóstwo cukru i cukierków, które znajdowały się wokół tego krasnala. Ja nawet raz posprzątałem teren wokół niego, po czym jak przyszedłem po dwóch dniach, znowu zobaczyłem pełno cukierków, a stoi on przy katedrze łacińskiej we Lwowie. Natomiast skąd się wzięły? No na pewno ich pochodzenie sięga dalekich lat 80. Dla młodego pokolenia to już prehistoria, ale dla nas jak najbardziej czasy jeszcze nie tak wcale odległe. W okresie, kiedy rodził się bunt przeciwko ówczesnej władzy, systemowi politycznemu, pojawił się pomysł na krasnale jako formę ośmieszenia ówczesnej władzy, ówczesnych absurdów i tam można dopatrywać się źródeł wrocławskich krasnali. Z tym to jest dosyć trudno do oszacowania, chociaż ostatnio prezydent wypowiadał się właśnie na ten temat. Pan Jacek Sutryk stwierdził, że krasnali jest dokładnie 1004. Czy jest ich tyle? Trudno powiedzieć. Natomiast myślę, że ta liczba oscyluje wokół tej wartości. Ich przybywa bardzo szybko. No a jak to krasnale są ruchliwe. Raz jest tutaj, drugi jest w innym miejscu. Na przykład takim doskonałym przykładem jest Remefek, który przez bardzo długi okres czasu stał na ulicy Sukiennice, a teraz można go znaleźć na Ofiar Oświęcimskich. No mamy też krasnale, które opuściły nas. Nie pamiętam, jak się nazywał ten krasnal, który stał przy barze Barbara, na rowerze siedział. Niestety zniknął bezpowrotnie. Przez jakiś czas nie było też krasnala Dziarusia, bo też zniknął, ale na szczęście powrócił na swoje miejsce. Natomiast bardzo smutna historia jest z krasnalem Szerbierzem. On pierwotnie stał w przejściu pod uniwersytetem w Bramie Cesarskiej. Niestety dwukrotnie był zabierany stamtąd przez złych ludzi, bo to trzeba powiedzieć. I niestety za drugim razem bardzo tragicznie został zabrany, dlatego że przyszli z gumówką i odcięli go powyżej kolan. I tylko takie małe nóżki zostały. Bardzo smutny to był widok. Na szczęście dzisiaj stoi już w zupełnie innym miejscu i cieszy przede wszystkim panie.
5: Są krasnale, które upamiętniają różne wydarzenia, ale są też takie krasnale, powiedzmy to, komercyjne. Jak wygląda proces takiego zakupu krasnala komercyjnie?
6: Znaczy fundatorami krasnali są od instytucji miejskich po przedsiębiorstwa, instytucje prywatne i też prywatne osoby. Także ich źródła pochodzenia są bardzo różne. No wiadomo, że te, które stoją w rynku, są najbardziej popularne, bo najwięcej osób je odwiedza. Natomiast no, dzisiaj stało się wręcz modne posiadanie własnego krasnala, więc wszystkie instytucje we Wrocławiu, które mają swoje siedzibę, chcą w pewien sposób podkreślić swoją wrocławskość, stąd fundują te krasnale. Ja to zawsze pozwolę sobie na taką własną interpretację, bo zawsze mówię, że są tak zwane krasnale koncesjonowane i krasnale prywatne. Te koncesjonowane to są te, które są ustawiane w uzgodnieniu z urzędem miejskim, natomiast prywatne to te, które się znajdują chociażby w galeriach handlowych czy w zamkniętych obiektach, do których trudno dotrzeć. Szkoły bardzo często też posiadają swoje krasnale, no ale większe grupy poza młodzieżą, która uczęszcza do tych szkół, nie są w stanie zobaczyć tych krasnali. Także wracając do ich liczby, trudno jest oszacować, ale jest ich na pewno około 1000.
5: Skoro można takiego krasnala zakupić sobie prywatnie, to jak wygląda taki proces zakupu?
6: No ja powiem szczerze, że nie za bardzo wiem, jak jest stawiany. Pewne tam jakieś głosy do mnie dochodzą, natomiast no nie mam swojego krasnala jeszcze. Nie stać mnie na niego. Ale kto wie, może kiedyś w przyszłości przewodnicy będą mieli swojego krasnala, bo jako członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddziału Wrocławskiego cały czas mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się takiego krasnala. A zatem wtedy, jak przejdziemy już taką drogę, to będę mógł na te pytanie odpowiedzieć wyczerpująco.
5: A jeśli chodzi o wycieczki, to które krasnale są takie najbardziej podziwiane, najbardziej wypatrywane podczas wycieczek we Wrocławiu?
6: No myślę, że standardem są Syzyfki. Ja tylko przypomnę, że czterokrotnie kradzione, znaczy czterokrotnie odbyły daleką podróż, z której powróciły. Natomiast te, które są obecnie, no cóż, w pewien sposób troszeczkę je trzymamy na uwięzi, bo system monitoringu pilnuje, żeby nam tam gdzieś nie uciekły. A zatem Syzyfki, no niewątpliwie Papa Krasnal, najstarszy z wrocławskich krasnali, który stanął 1 czerwca 2001 roku w miejscu, w którym istniał słynny zegar, pod którym właśnie rozpoczynały się happeningi pomarańczowe alternatywy i on tam właśnie stanął, żeby upamiętnić te wydarzenia z lat 80. No i można powiedzieć, że on rozpoczął tą ekspansję krasnali po Wrocławiu. Kolejne to krasnale niepełnosprawne, stojące przy wejściu do Muzeum Miejskiego w Ratuszu. Ślepek, Głuchek i Wuskers, które są uwielbiane przez, nie tylko przez dzieci, bo trzeba powiedzieć, że krasnale kochają także i dorośli. Niewątpliwie moim ulubionym krasnalem jest krasnal Więziennik. Niewiele osób wie, dlaczego on trafił za te kratki, ale może w trakcie naszej rozmowy zdradzę tą tajemnicę. No oczywiście Wrocławek, który stoi przy wejściu do Towarzystwa Miłośników Wrocławia, bo jakże nie inaczej, ci, którzy najbardziej kochają swoje miasto, też przygarnęli krasnala. No mamy też krasnala Śpiocha, chociaż nie wiadomo, czy on nie jest strażnikiem, bo to różne są interpretacje. No i przede wszystkim para krasnali, która patronuje tym wszystkim, którzy do Wrocławia przyjechali, a mianowicie Opiłek i Ogorzałek. Stoję na ulicy Świętego Mikołaja przy jednej z restauracji wrocławskich. No i jak sami Państwo się domyślacie, upamiętniają pewne wydarzenia z ich życia, które wielu i wrocławianom, i przyjezdnym mogą się w naszym mieście przydarzyć. Chociaż ja powiem tak, że zdecydowanie moim najlepszym, jeżeli chodzi o imię krasnale, jest krasnal, który stoi przy okrąglaku na Placu Kościuszki. To Państwu pozwolę sobie na zadanie zagadki. Otóż jego imię kończy się na uś, a fundatorem, od którego imię jego pochodzi, oczywiście zdrobniałe, jest wielce zasłużony dystrybutor prasy. W czasach PRL-u funkcjonował, teraz już funkcjonuje jako przedsiębiorstwo prywatne, no ale sami Państwo wiecie, jak ma na imię ten krasnal, chociaż często mówi się o nim, że to jest gazetuś, ale ja tylko przypominam, jego imię pochodzi od dystrybutora prasy i kończy się na uś. Tak, oczywiście, no cechą fizyczną, cechy fizyczne, po których poznajemy, że ten mały, latający mieszkaniec Wrocławia, biegający, przepraszam, tak, latający, takiego eufemizmu użyłem, jest krasnalem, no to każdy krasnal ma pewne cechy fizyczne, które go wyróżniają. Oczywiście jest to niski wzrost, szeroki nos, no i przede wszystkim A, brzuszek. Musi mieć, każdy krasnal musi mieć brzuszek. No i to, co ich wyróżnia krasnale, czyli broda. Przypomnę tylko, że krasnalki nie mają brody. To jest wyjątek. Ale krasnale mają brody. No i niestety ten popełnił straszną zbrodnię. Otóż 18 lat temu zgolił tą brodę i Najwyższa Rada Krasnoludków skazała go na karę więzienia. Będzie tam siedział dopóty, dopóki ta broda mu nie odrośnie, ale do ziemi i kiedy on będzie stał. A ja tylko przypomnę, że on tam sobie siedzi na razie. Więc można pójść, można sprawdzić, dokąd mu ta broda sięga. Myślę, że jeszcze z 18 do 36 lat posiedzi, zanim ta broda mu rośnie. Także bardzo Państwa proszę, odwiedźcie tego krasnala, pogłaszcie go po czapeczce, po nosku, dodajcie mu otuchy, no bo niestety broda mu rośnie bardzo powoli.
5: We Wrocławiu mamy i krasnale, i też krasnalki. Są jakieś takie słynne?
6: Och, oczywiście, że tak. To te, które zasiadają w orkiestrze podnarodowym, właściwie stoją i grają w orkiestrze podnarodowym Forum Muzyki. No i szanowni Państwo, popatrzcie, kto dyryguje tę orkiestrą. Kobieta, krasnalka. No tak jak i w życiu mężczyznami dyrygują kobiety, tak i tutaj kobieta dyryguje orkiestrą. Niestety

0: miejscu znajduje się restauracja serwująca przedwojenne wrocławskie dania, a kiedyś była winiarnia. No niestety właściciel zabrał. Mieliśmy też bardzo ciekawego krasnala, filmowca przy kinie Helios. Dziś tam, jak udamy się, to zobaczymy tego krasnala, zastyg w brązie. Natomiast pierwszy, który tam się znajdował, 3 razy większy, był wykonany z masy ceramicznej. Mało kto o tym pamięta, ale był taki krasnal, który właśnie przy kinie Helios zachęcał do odwiedzenia kin i obejrzenia dobrych filmów.
1: Czy są jakieś legendy związane z krasnalami wrocławskimi?
0: Oczywiście, każdy krasnal ma jakąś historię. Obieżysmak, który chodził po restauracjach we Wrocławiu i odwiedził ich tyle, że w końcu z przejedzenia z wydętym brzuchem padł na talerzu i sobie leży w północnej pierzei rynku. Natomiast moimi ulubionymi krasnalami jest krasnalka Troszka i krasnal Wielbiciel, stojący na rogu Kurzego Targu i wschodniej pierzei rynku, która upamiętnia płomienny romans. I to nie między krasnalami, ale między ludźmi. Między panem po 60, a panią przed 40. Romans był krótki, bardzo intensywny, a jego pamiątką właśnie są te krasnale.
2: Czy rzeczywiście podczas wycieczek, jak pan je prowadzi, to ludzie wypatrują tych krasnali i zatrzymują się przy nich?
0: Powiem tak, to zależy. No, niewątpliwie młodsza część turystów bardzo chętnie właśnie odbywa tą trasę śladami krasnali. To zresztą widać, jak rodzice z dziećmi chodzą i bardzo, bardzo mi się podoba, jak ojcowie się angażują w szukanie krasnali. Czasami te młodsze pociechy naprowadzają na trop tych krasnali, dzielnie wklejają naklejki. Natomiast trzeba powiedzieć, że i dorośli bardzo chętnie odwiedzają Wrocław po to, żeby przejść się trasą krasnali. No, niezwykle sympatyczni mieszkańcy Wrocławia, którzy przynoszą radość nie tylko najmłodszym, ale także i dorosłym. No powiem, taki krasnal, profesorek. No, kto go nie pogłaszcze, kto go pogłaszcze, temu nigdy wiedzy nie zabraknie. A zatem nie tylko uczniowie go głaszczą, ale także i nauczyciele. Wszyscy, którzy są chętni, żeby zdobyć wiedzę, robią to z wdziękiem. Zresztą patrząc na krasnala, a w szczególności na ich czapeczki, możemy od razu rozszyfrować stopień popularności krasnali w przestrzeni miejskiej.
2: Krasnale mają swoje historie, a kto stoi za tymi historiami?
0: Powiem tak, są konkursy na te, znaczy zgłębiamy tajemną wiedzę dotyczącą życia krasnali. Oczywiście ona jest pełna zagadek, niejasności, więc cały czas odkrywamy. No a tak na poważnie oczywiście są robione konkursy. Chociaż powiem tak, ja oprowadzając turystów po Wrocławiu, staram się stworzyć oczywiście w oparciu o pewne podstawy naukowe, chociaż to może brzmi nieco tak śmiesznie, ale staram się te historie opowiadać na swój sposób. Oczywiście każdy z fundatorów no ma tam jakieś imię, nadaje imiona tych krasnali, no ale przepraszam bardzo, jeżeli jesteśmy na ulicy Świdnickiej, tam siedzi sobie krasnal, którego ufundowała pewna firma ubezpieczeniowa, dziś już nieistniejąca, no to odnosząc się do jego imienia, wymieniając nazwę tej firmy, nikt nie będzie kojarzył, o co chodzi. Natomiast jeżeli powiemy, że jest to krasnal ubezpieczyciel, to już od razu wiemy, jaką funkcję pełni. Także czasami warto puścić wodze fantazji i opowiedzieć też troszeczkę na swój sposób. Ważne, żeby osoba, która spotyka te krasnale, czy grupa, była zadowolona i szczęśliwa, że doświadczyła czegoś, czego w innych miastach nie ma, a Wrocław oprócz wspaniałych zabytków, to także i cudowne miejsce, w którym mieszkają krasnale.
2: Także już trochę o tych krasnalach wiemy, a opowiedział nam o nich Michał Karczmarek, licencjonowany przewodnik po Wrocławiu. To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
3: SK Wrocław News.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Zapraszam na kolejną odsłonę magazynu Reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o kolei na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Ta istnieje już od ponad 180 lat. Wpłynęła na rozwój społeczny, gospodarczy i polityczny. A jak to wszystko się zaczęło, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
4: Kolej na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o historii?
5: Michał Wychodil, rzecznik

0: Kasowy Klubu Sympatyków Kolei we Wrocławiu oraz przewodnik, że jest to historia niebywała, historia związana z tempem naszego życia i zmianą, które odczuwamy aż do czasów obecnych. Dlaczego? Prusy, które tu kiedyś były na tym terenie Dolnego Śląska, bo wtedy kolej powstawała, kiedy Polska nie było jeszcze ponownie na mapie Europy, były 11 państwem na świecie, które posiadały kolej żelazną. Choć pierwotnie ojczyzną powstania pierwszej kolei żelaznej jest Wielka Brytania, to warto wiedzieć jako ciekawostkę, że skąd nazwa kolej? Od kolein też. W starożytnym Rzymie były rydwany, które poruszały się w kolejnach, specjalnych rowkach, w drogach brukowanych. Stąd się to wziął, więc wbrew pozorom kolej ma jeszcze korzenie w starożytnych czasach. Żeby było ciekawiej, pierwszy parowóz na Śląsku pojawia się w 1816 roku, czyli świeżo po wojnach napoleońskich. Niestety akurat budżet państwa pruskiego był zmęczony. Co to znaczy? W XVIII wieku trwały siedmioletnie wojny o Śląsk. To wtedy właśnie Śląsk przejdzie pod panowanie pruskie z Austro-Węgierskiego. Więc kolej powstawała w tych czasach. I mimo że w pierwszej połowie wieku XIX już planowano, proszę sobie wyobrazić, około 200-kilometrową linię łączącą stolicę Dolnego Śląska z Górnym Śląskiem, bo na przykład spław węgla z Górnego Śląska do Wrocławia przy niesprzyjających warunkach pogodowych żeglugą śródlądową trwał nawet do 2 lat. To wydaje się niebywałe, ale to kolej zmieniła tutaj nasze tempo życia. To dzięki niej pojawił się czas urzędowy, wzrosło zatrudnienie w fabrykach, a nawet ruchliwość społeczna, bo podróżowano dyliżansem konnym i taka podróż trwała czasem po województwie, po regionie od kilku dni do 2 tygodni. To kolej jako pierwsza sprawiła, że wyjechaliśmy rano, ale mogliśmy już wrócić wieczorem z powrotem. I jak się oblicza, przez wcześniejsze wieki nie było takiego tempa postępu jak od momentu pojawienia się kolei żelaznej. Co tyczyło się tak samo Dolnego Śląska, więc pierwsze połączenie kolejowe powstaje między Wrocławiem a Oławą w 1842 roku. I tempo prac budowy tej linii, która miała połączyć Wrocław z Górnym Śląskiem, a konkretnie z Mysłowicami, było chyba dość imponujące jak na tamte czasy, bo jeszcze w ciągu 2 lat przed otwarciem tego pierwszego odcinka do Oławy wykonano prace ziemne w rejonie brzegu i Opola pod budowę toru. Do Opola kolej dotarła w zaledwie rok później. No i tak się rozwija ta kolej. Żeby było ciekawiej, to nie państwo najpierw je budowało, tylko towarzystwa prywatne. Ci, którzy mieli pieniądze, właśnie, że ten budżet pruski nie miał wystarczających środków i te towarzystwa powstawały jak grzyby po deszczu, przyjmując nazwy połączeń, które chciały stworzyć. Niektóre powstały, inne nie zostały wzięte pod uwagę. Mieliśmy też drugą taką ważną linię od października 1843 roku. Wrocław? Właśnie. Dlaczego mamy nazwę dworca Wrocław Świebodzki? Od Świebodzic położonych za Jaworzyną Śląską. Jako ciekawostkę dodam, że w XIX wieku w Szczecinie istniał dworzec wrocławski. Nadawano nazwy od stacji początkowych i końcowych, więc to było drugie takie ważne połączenie. Wrocław Świebodzki do Świebodzic za Jaworzyną. Później ta linia została przedłużona do Wałbrzycha. Kto był ważnym udziałowcem towarzystwa, jakie budowało to połączenie? Hochbergowie, właściciele Zamku Książ i kopalń w Wałbrzychu. No bo jak wcześniej miałem konia, a buchający parą i dymem stalowy smog, parowóz zastąpił nam tego konia, no to jest dźwignia handlu i przemysłu. Nie przypadkiem z boku wejścia dworca Świebodzkiego, gdzie obecnie znajduje się scena Teatru Polskiego, są dwie ważne postaci oparte o posąg parowozu. Mianowicie Hermes i Industria. Hermes jako bóg handlu, ruchliwości społecznej, natomiast Industria, uosobienie bogini Minewry, jako ta, która czuwa nad rozwojem tego przemysłu. Dzięki kolei to wszystko się zmieniło. Nawet nasze smartfony, które mamy obecnie, nie jest przesadą, że doszło dzięki pojawieniu się kolei na tych terenach. Była tutaj gęsta sieć jak pajęczyna, bo my to, co na co dzień widzimy, to jest kolej normalno-torowa, czyli chodzi o rozstaw szyn, który my w Polsce mamy 1435 mm. Natomiast były jeszcze koleje wąskotorowe o węższym rozstawie szyn i na nie składały się nie tylko koleje wąskotorowe, tak jak Trzebnicka Kolej Wąskotorowa, czy dzisiaj istniejąca w Środzie Wielkopolskiej, która jest atrakcją turystyczną. Ta z Trzebnicy dojeżdżała też do Wrocławia, a dalej dojeżdżała aż do samych Sulmierzyc przed Milicz. No to były jeszcze kolejki wewnątrzzakładowe i nawet tutaj niedaleko w centrum Wrocławia znajdowały się do niedawna szyny za budynkiem, gdzie mieści się siedziba Solidarności przy Placu Solidarności. Dawniej to była niemiecka fabryka cygar i tytoniu i takich kolejek używano do przełożenia ładunku, urobku, a nawet rzeźnia miejska, już nieistniejąca w miejscu, gdzie jest obecnie galeria handlowa, też posiadała taką kolejkę i aż 2 tory dochodziły do bramy wjazdowej. My tego już dzisiaj możemy nie zauważyć gołym okiem, ale na Kowalach, gdzie biegnie linia tramwajowa, przechodziła również linia takiej kolejki przemysłowej, przecinając te tory i ulice. Były jeszcze kolejki folwarczno-polowe. Co to znaczy? Które zwoziły, nie jak ciągnik dzisiaj pospolicie, ale płody rolne z pola. I one były najpierw te wagoniki były ciągnięte konno, później pojawiają się lokomotywki spalinowe czy parowe. Cukrownia Klecina, którą mamy we Wrocławiu, posiadała aż 3 rozstawy. Normalnotorową kolej, bocznicę, jedyną jaka po Niemcach przetrwała zelektryfikowaną po II wojnie, której elektrowóz naprawiano w zajezdni tramwajowej Borek. I jeszcze 2 kolejki wąskotorowe o 2 rozstawach, chociaż jedno źródło mówi, że przekute z 600 mm na 750, to one dojeżdżały te kolejki pod dzisiejszą autostradą aż za Ślęzę Zabielany i zwoziły buraki. Także ta kolej była jak gęsta pajęczyna. Tu powstała kultura techniczna i nasza linia z Wrocławia do Uławy jest najstarszą linią na obecnych ziemiach polskich. Jeszcze starszą niż znana druga ważna historyczna kolej warszawsko-wiedeńska, która powstała w Zaborowym Królestwie Polskim. Więc warto to wiedzieć, że mamy najstarszy dworzec kolejowy w Polsce, który jest zaniedbany i czeka na renowację, znajdujący się przy ulicy Małachowskiego za pocztą, dworzec górnośląski. To był ten pierwszy dworzec, z którego wyjechał pierwszy pociąg, w którym było ponad 100 pasażerów. Nie było wtedy kobiet w 1842 roku. Kolej też pokazała zmienne stosunki między płciami, bo kolej też w pewnych aspektach przyczyniła się do emancypacji kobiet. Jest to osobny temat. Natomiast wtedy byli sami mężczyźni, a parowóz, który ciągnął te wagony do Uławy, nosił wdzięczną nazwę Silesia, czyli Śląsk. No i dopiero dworzec główny, Wrocław Główny, niczym zamek neogotycki, oparty na neogotyckim stylu, na gotyku Tudorów, powstał w latach 50. XIX wieku właśnie z połączenia dwóch towarzystw kolejowych, czyli kolei poznańsko-głogowskiej i tej właśnie górnośląskiej. Towarzystwo Kolei Górnośląskiej budowało tą linię do Uławy i dalej na Górny Śląsk. Po złączeniu, prawda, zbudowano duży dworzec kolejowy, który znamy do dziś, ale jeszcze, żeby było ciekawiej, tory nie biegły po estakadzie, tak jak dziś ponad poziomem ulic, aby ruch był bezkolizyjny, ale przez wnętrze hali, gdzie mamy kasy i lokale gastronomiczne. To podniesienie w środku hali, gdzie są lokale gastronomiczne, to jest dawny peron. No i chodziło o to, żeby ruch był bezkolizyjny. No, wyobraźmy sobie dzisiaj przy takiej ilości samochodów, którą obecnie mamy, że jeszcze mamy kilkutorową linię, która przecina nam Powstańców w poziomie ulic, nie wiem, Grabiszyńską i o Jezu, co by się działo i tak na co dzień się dzieje. Więc estakada też jest historyczna i powstała na samym początku wieku XX. Jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, ma różne detale ozdobne, bo trzeba wiedzieć, że dworzec powstał w dwóch stylach. Wtedy to był neogotyk, a jak rozbudowano dworzec i podniesiono te tory, to była secesja. I ona się fajnie spina z tym neogotykiem. Trzeba zwrócić uwagę na detale, bo one mówią o secesji. To są te takie zawijasy, nieco roślinne, prawda, secesja, takie sterczyny dekoracyjne na krawędziach hal peronowych. I tu ciekawostka, której my jako podróżni dzisiaj nie zobaczymy, bo parowozy codziennie już nie jeżdżą. Hale peronowe dworca głównego są zbudowane w taki sposób, że po stronie wschodniej jest część krótsza, a po zachodniej dłuższa. Chodziło o to, żeby składy, które były z parowozami wtedy, te krótsze stały po tamtej stronie wschodniej, by nie dochodziło do zadymienia, a te dłuższe tam, gdzie dłuższe hale. To miało też swoją celowość, taka konstrukcja. No i więc przetrwały w tym charakterze do dziś. Mało tego, wspominałem, że te towarzystwa były prywatne. To też jest fenomen w regionie, bo we Wrocławiu mieliśmy 3 dworce dosłownie obok siebie. Dworzec Świebocki, o którym wspominałem, i obok do dzisiaj, gdzie powstała trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór, ona biegnie po starotorzu dawnej kolei dolnośląsko-marchijskiej. Ten budynek z jednym skrzydłem i wieżą to jest część nieistniejącego dworca kolei dolnośląsko-marchijskiej. I starotorze wykorzystano pod budowę linii tramwajowej. Skąd nazwa dolnośląsko-marchijski? Od połączenia Dolnego Śląska z Marchią Brandenburską, czyli Berlinem. A i jeszcze był dworzec kolei prawego brzegu Odry. On nie przetrwał, ale jest budynek, który na co dzień może nie zwracać nam uwagi na siebie. Mieści się tam Polski Związek Głuchych przy Braniborskiej. To jest budynek dawnej dyrekcji kolei prawego brzegu Odry. I na dowód tego proszę zwrócić uwagę, na dachu, na gzymsie jest taka na szczycie tarcza herbowa. W niej jest uniwersalny symbol kolejnictwa, który mówi o jego przeznaczeniu. Uskrzydlone koło i koło półośka, jak niektórzy mówią, i 2 skrzyżowane młotki. Więc jego symbolika jest jednoznaczna i przetrwał do naszych czasów. Choć nie jest tak okazale odbudowany po zniszczeniach wojny prawdopodobnie, bo ma takie 2 skrzydła. To jedno jest bardziej dekoracyjne, przepychowe, to drugie ma gołą elewację. Prawdopodobnie, co było normalne po II wojnie, nie odbudowywano tak w czasach już realnego socjalizmu pieczołowicie wielu obiektów zabytkowych. Ale to nie wszystko. Żeby było, nie było. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Od kilku lat mamy upamiętnione miejsce, gdzie był tak zwany cmentarz wielki we Wrocławiu, między ulicą Braniborską a Młodych Techników na podwórku za dawną restauracją wietnamską. I tam spoczywali wielcy zasłużeni dla Wrocławia. Między innymi, tu ciekawostka, pan Langhans, twórca Bramy Brandenburskiej w Berlinie czy Pałacu Hatzfeldów, oraz uwaga, pan Gottfried Linke, co jest zaznaczone, czyli twórca legendarnego najpierw Linke Hoffmann Werke Breslau, późniejszego Pafa Wagu po 1945 roku, Państwowej Fabryki Wagonów, która była również w czasach polskich jedną z największych tego typu w Europie, produkującą tabor kolejowy. Żeby nie było, że jestem dyletantem, moja babcia i mama też tam pracowały. Babcia była szefową kuchni. Proszę pamiętać, że w tym zakładzie w Szczycie zatrudniano od 6 do 8 tysięcy pracowników. Babcia lubiła mi powtarzać, że około 2 tysięcy się stołowało. Tam była kuchnia parowa i stołówka z charakterystycznym malowidłem, które przetrwało na zdjęciach archiwalnych, a mama wspominała, bo pracowała w biurze. Ja byłem wtedy dzieckiem, wtedy jako dziecko pierwszy raz wszedłem do Pafa Wagu w latach 80., że jeszcze na podłogach był emblemat drewnianych podłogach z tą pierwszą nazwę od założycieli Linke Hoffmann Werke. No więc mamy taki kawał historii kolejnictwa we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, że nie da się tego zatrzeć, nawet jakby ktoś uparcie chciał. Mówiłem o tych kobietach, że kolej odegrała pewną rolę w emancypacji. Nie w samym może Wrocławiu, ale jest to wątek też trochę związany z Polską. Była taka słynna fabryka Henschel w Niemczech, też jedna z większych, produkująca tabor kolejowy. Henschel i syn. No i niestety, był moment, że nie było komu objąć w pewnym momencie władania i zrobiła to pani Henschel, żona założyciela. Co się stało? To było wtedy nieprzyjęte powszechnie, to przełom XIX-XX wieku. Kobieta piastująca takie stanowisko, nawet w wyborach jeszcze kobiety nie brały tak udziału i okazało się, to jedna z historyczek niemieckich też mówiła, że nie zna innego takiego przypadku, że to był po prostu fenomen, jeden z najbardziej owocnych okresów historii fabryki. Ona rozbudowała zaplecze socjalne, radziła sobie w transakcjach handlowych. No taki okres jakby mlekiem i miodem płynący. I tyle jest tu taki związek z Polską, że trochę może taki przykry też, że podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny słynna fabryka, pierwsza fabryka lokomotyw Fablok w Chrzanowie stała się filią tego Henschla. No, więc to widzimy, też kolej coś ma tutaj do powiedzenia. Kobiety też były z czasem zatrudniane na kolei, owszem, wykorzystywała też to kronika PRL-u, ale to też się zmienia. Dzisiaj na kolei na przykład tu we Wrocławiu czy na Dolnym Śląsku, czy w transporcie publicznym pojawiają się kobiety, maszynistki, motornicze, no o czymś to mówi.
1: Czy możemy w jakiś sposób porównać te stare koleje do tych nowych, które mamy dziś?
0: Oczywiście zmienił się napęd, zmieniła się trakcja, jak to się fachowo nazywa, już nie mamy buchających parą stalowych smoków, czyli parowozów. Wbrew temu, co się powszechnie może wydawać, już takie rozwiązania jak napęd elektryczny i spalinowy na kolei pojawiają się w wieku XIX, pod koniec. Możemy o tym nie wiedzieć, ale samochód elektryczny to nie jest nowy wynalazek. Tak samo pojawił się wtedy, kiedy pojawiały się już pierwsze silniki dieslowskie, tylko inna technologia. I technologia też się tyczy kolei, bo mamy nowocześniejsze pociągi. Obecnie jest taka polityka transportu zrównoważonego, związana ze zmianami klimatycznymi, ekologią. I to też jest dobre, no bo nie wszędzie dojedziemy pociągiem, nie wszędzie samochodem, żeby łączyć ten transport ze sobą. Ale kolej też chciała być konkurentem dla transportu motoryzacyjnego lotniczego, bo te pojawiły się później niż kolej. I na przykład współczesne pociągi rozwijają niesamowicie duże prędkości. Natomiast chodzi o jeden związek jeszcze. Mamy rewitalizowane linie na Dolnym Śląsku, które z powodzeniem mogą zapełnić dużą lukę, jaka powstała po wielu zmianach, związana z wykluczeniem komunikacyjnym, dowożąc z mniejszych miejscowości do Wrocławia i na odwrót. Brakuje nam tak zwanej kolei aglomeracyjnej. Okazuje się, że ta siatka, albo jej część tych połączeń, tych linii z XIX wieku, jest z powrotem przywracana do życia, więc jednak dobrze to ktoś przemyślał. Jest taka linia magistrala podsudecka, numer 137, która zaczyna się w Legnicy, tam od strony Legnicy Jawora, prowadzi przez Jaworzynę Śląską, Świdnicę, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, dołem przez Nysę na Górny Śląsk. Powstała w latach 70. XIX wieku, przebiega przez trzy województwa i dalej pełni ważną rolę. A ile lat minęło? Mało tego, Niemcy myśleli też perspektywicznie, budując tu kolej na Dolnym Śląsku i przewidzieli na przykład, że może będzie trzeba coś dołożyć albo jakiś tor. I prawdopodobnie czeka nas dołożyć tor na estakadzie, czy na przykład mamy obwodnicę towarową Wrocławia, która też powstała w latach 70. od Brochowa, prawda, do Gondowa. Dwie stacje towarowe we Wrocławiu. No to też niektórzy myślą o wykorzystaniu jej do ruchu podmiejskiego, więc jak widzimy, nawet to, co wtedy zostało zbudowane, może być rozbudowane lub przyczynić się do poprawy ruchliwości transportu na terenie miasta i obrzeży. No, Wrocław się rozwija, więc dlaczego nie kolej? Skoro samochodem nie wszędzie, to koleją dojedziemy.
2: Także o kolei na Dolnym Śląsku wiemy już w tej chwili wszystko. To tyle w tym wydaniu magazynu Reporterów i ja zapraszam już na kolejne.
3: SK Wrocław News. Stay.
2: tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie o polskim poecie, który spędził 40 lat swojego życia na Dolnym Śląsku. Dużo spacerował i uwielbiał przyrodę. A jak wyglądało życie Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
3: Tadeusz Różewicz, polski poeta, nie wrocławski, ale sporą część życia spędził u nas we Wrocławiu. Co możemy powiedzieć o jego początkach?
4: Marcin Szyjka, Muzeum Pana Tadeusza. Urodził się w Radomsku, to był 9 października 1921 rok i żył w okresie międzywojennym, czyli zaznał tej wolności krótkiej, która wtedy była dana. Już wtedy jakby podjął pierwsze próby poetyckie, jego pierwszym mentorem był starszy brat Janusz, z którym razem próbowali pisać utwory w różnej stylistyce. Janusz niestety zginął w czasie wojny, Tadeusz też był w konspiracji, był w AK, w oddziałach leśnych między Częstochowym a Radomskiem. Zakończył swój udział w wojnie jesienią 1944 roku, odszedł z oddziału i wkrótce później debiutował po wojnie. To były takie jego właśnie początki. Ten debiut był takim, jak to Miłosz określił, takim meteorem na polskim niebie, ponieważ no, był zupełnie czymś innym niż do tej pory się pisało. To był tomik Ocalony, w którym po prostu to, co przeżył w czasie wojny, doświadczenia nie tylko swoje, ale swojego pokolenia, swoich rówieśników, skondensował w takiej bardzo krótkiej, oszczędnej formie i było to na tyle duże odkrycie, że już można powiedzieć, już w ciągu kilku lat, można powiedzieć, stał się klasykiem własnego pokolenia i niewielu poetów mogło go przebić. Starano się już pisać w stylu różewiczowskim, powstał po prostu styl stworzony przez tego jednego człowieka. Wtedy studiował w Krakowie, tuż po wojnie, przez pierwszych 5 lat, a później przeniósł się do Gliwic.
1: Ewelina Wypchło, Muzeum Pana Tadeusza. Ta jego przeprowadzka do Gliwic była takim swoistym różewiczowskim odcięciem się od świata, bo co prawda był bardzo znanym pisarzem już jako młody człowiek, ale nie znosił tego środowiska literackiego. Denerwowali go inni pisarze, wolał kolegować z malarzami, tak jak już to było w Krakowie podczas studiów. A z Gliwic z kolei z tego odcięcia, w którym zresztą było mu w pewnym sensie bardzo dobrze, tak, bo tam powstało bardzo wiele takich znanych i cenionych utworów Różewicza, bardzo taki twórczy okres, ale stamtąd przenosi się do Wrocławia, w którym teraz jesteśmy. To jest koniec lat 60., 69. rok. Na zaproszenie, właściwie tak pod wpływem znajomości ze Zbigniewem Kubikowskim z miesięcznika Odra, którego tutaj zaprosił, zachęcił do przyjazdu i tutaj Różewicz został na ponad 40 lat.
5: No właśnie, to ogromna część jego życia. Jak to życie jego tutaj wyglądało? Jak on się tutaj czuł?
1: Dość podobnie jak wcześniej, czyli też izolował się, rzadko kiedy pojawiał się gdzieś publicznie i wolał od centrum, od zgiełku, wolał po prostu spacery w parkach, ale też nie do końca sobie ten spokój tutaj mógł znaleźć, bo to jednak duże miasto. Zamieszkał początkowo przy ulicy Glinianej, blisko centrum, głośno, w bloku na parterze. Skarżył się, że dzieci mu wchodzą do pokoju przez okno na tym parterze. Także to były takie momenty dla niego trudne. On sobie szukał tej izolacji. Później przeprowadził się z kolei na ulicę Januszowicką, gdzie miał po sąsiedzku Park Południowy. Tam spędzał z kolei godziny też na spacerach, najlepiej o świcie, bo wtedy najmniej ludzi. I tam też prowadził długie rozmowy o Witkacym z profesorem Deglerem, które oboje wspominali. Z kolei tam też, co prawda, jakiegoś spokoju bardzo nie zaznał, bo narzekał na remonty sąsiadów, na to, że również dużo ludzi się tam kręci. Także kolejnym takim adresem jego to jest ulica Promień na Biskupinie. I w zasadzie dopiero tam było spokojnie, tam miał swój ogród, blisko Park Szczytnicki, w którym miał takie swoje punkty, między innymi pomnik Schillera, pod którym uwielbiał sobie przesiadywać i zatrzymywać się. Także to był taki jego bardziej azyl. Mamy też bardzo dużo zdjęć z tego miejsca, z ogrodu, wykonanych przez Janusza Stankiewicza, które również u nas na ekspozycji można zobaczyć.
5: Czy w twórczości poety było widać ten Wrocław? Czy on o nim jakoś się wypowiadał?
1: Tak, często jest wspominany Wrocław w wierszach. Również na przykład ogród zoologiczny, o którym nie wspominałam, to
6: to było też takie miejsce dla Różewicza szczególne. On go odwiedzał o każdej porze roku, czyli każdą porę roku rozpoczynał wizytą w ogrodzie botanicznym również, tak, ale tutaj zoologicznym. I powstał też wiersz w 1997 roku o tym, jak państwo gutwińscy ratowali zwierzęta w powodzi i jak te ich starania, on to wszystko widział, obserwował, także to było też dla niego bardzo ważne. Powstawały też wiersze o parkach, w których często bywał, o Parku Południowym, że chciał opisać liście opadające w Parku Południowym, wspominał często rozmowy z Deglerem, także tę twórczość, tak, jak najbardziej te miejsca takie z nim związane, czy również wizyty w pracowni Getta Stankiewicza, w domku miedziorytnika, który jest tutaj w zasadzie po sąsiedzku do nas, bardzo blisko. Te rozmowy, te spotkania, ich bardzo ważne dla obu, bo skutkowały też różnymi pracami, różnymi wystawami tych dwóch panów. Te rozmowy również są, te wizyty opisywane w jego wierszach i ten taki Wrocław także widzimy u Różewicza.
5: Czy można powiedzieć albo wywnioskować, albo czy Różewicz jakoś wprost kiedyś o tym mówił, czy on lubił tak naprawdę nasz Wrocław?
4: To trudno powiedzieć, chociaż Wrocław jest obecny w jego twórczości. Dodać jeszcze można tutaj na przykład pomnik Jana 23, taki może zapomniany, trochę pomnik w Uliżu Ostrowa Tomskiego, szary, taki brzydki, przygarbiony, trochę nawet przypomina samego Tadeusza Różewicza. Tak kiedyś nawet wyobrażałem sobie jego pomnik, to właśnie taki bardzo podobny do tego zapomnianego pomnika Jana 23, o którym też Różewicz napisał wiersz. Zrobił też sobie przy nim sesję fotograficzną Adam Hawała i wykonał serię zdjęć z pomnikiem papieża, z innych takich miejsc, które mogły się podobać Różewiczowi we Wrocławiu. To pomnik zwierząt rzeźnych na Jatkach. Z tym wiąże się też taka historia, że często rozmawiał, on chyba przeszedł pod koniec życia na wegetarianizm prawdopodobnie i często rozmawiał o zwierzętach, o ich duszy, o życiu zwierząt, o ich dobrostanie ze swoim przyjacielem Jerzym Nowosielskim, który mieszkał w Krakowie. I te tematy zachęczające też o byty niebieskie, o anioły, o to, jak zwierzęta czują, jak postrzegają rzeczywistość, no, były takimi jednymi z głównych tematów rozmów między poetą a malarzem. Jeszcze inne miejsca, w których bywał Różewicz, to na przykład tutaj redakcja Odry w Rynku, w której miał rubrykę w latach 70. Margines Ale, ale także później pisywał tam wiersze, niektóre pierwodruki jego utworów właśnie tam się ukazywały. On bywał w redakcji, rozmawiał z redaktorami, czasem sugerował coś, o czym warto napisać. Zdarzyło się też tak, że pomógł pismu, ponieważ no, nazwisko Różewicz już coś znaczyło, prawda? Już no, praktycznie od lat 50., a co dopiero w latach 90. I pismu groziło zamknięcie, zapewne z powodów finansowych. I tutaj nie wiadomo jak, ale w jakiś sposób Różewicz zadziałał i pismo przetrwało, do dzisiaj jest wydawane.
5: Czy są jakieś takie ciekawostki albo mało znane, powiedzmy, fakty o Różewiczu, o których się tak nie mówi?
4: Różewicz lubił zbierać drobiazgi. Lubił zbierać takie rzeczy jak kasztany. Jego wnuczka opowiada, że cały dom po prostu był w kasztanach jesienią. Zbierał też jajka niespodzianki, te zabawki ze środka oczywiście, różnego rodzaju drobiazgi, patyczki, szyszki. Wszystko, co mogło służyć takiej drobnej twórczości, ponieważ on z tego, razem właśnie z Gettem Stankiewiczem, tworzył takie drobne rzeźby, jakieś instalacje. Park Południowy został przez niego uwieczniony na hubach, prawdopodobnie zebranych z Parku Południowego. Tutaj inspiracją prawdopodobnie był prawnuczek lub wnuczka być może też, którzy mieli takie zajęcia plastyczne, malowanie na hubach. Różewicz też namalował drzewa z Parku Południowego. A w ogrodzie botanicznym, do którego też lubił chodzić, ponieważ był miłośnikiem nie tylko zwierząt, ale i roślin. Tam zakupił małą żabkę i postanowił ją umieścić w niewiadomym miejscu w Parku Południowym. To był jakby efekt wiadomości, że w Parku Południowym giną żaby, że prawdopodobnie już nawet wyginęły w którymś momencie żaby. No i ta ostatnia żaba z Parku Południowego miała być takim pomnikiem ostatniej właśnie żaby stworzonej przez Różewicza, chociaż właściwie niezbyt stworzonej, bo zakupionej po prostu w kiosku takiej małej żabki. Różewicz oprócz malowania drzewek na Hubach namalował też obraz, który można zobaczyć w Muzeum Pana Tadeusza. Jest to obraz Wolna Ukraina. Namalowany w pracowni Jerzego Nowosielskiego na początku lat 90., wtedy, kiedy rozpadał się Związek Radziecki. Tadeusz Różewicz po prostu dostał kawałek deseczki. Widać, że to jest deseczka, być może od jakiejś ikony, którą malował akurat Jerzy Nowosielski. No i starał się jakby za dużo nie myśląc użyć jakichś kolorów, coś namalować. Użył najpierw żółtego, niebieskiego, skojarzyło mu się to z flagą Ukrainy, więc domalował, można powiedzieć, tło jednolite i nazwał ten obraz Wolna Ukraina. Bardzo chciał wejść do umysłu malarza, chciał poznać, jak to jest, kiedy się tworzy, kiedy się maluje. No, wiedział, jak to wygląda, jak co się czuje, kiedy się wiersz pisze, ale wydawało mu się zawsze, że malarstwo jest jakby na wyższym poziomie. Zawsze cenił malarzy i dlatego te jego próby malarskie. No później też sam określał, że mimo, że malował, no to nic, żadne dodatkowe szuflady, przestrzenie w jego głowie się niestety nie otworzyły.
5: Czyli można powiedzieć, że miał tak naprawdę szeroko pojętą duszę artystyczną.
4: Tak, z tego co wiemy, wnuczka opowiadała, że nie śpiewał, znaczy próbował, ale to podobno było dosyć traumatyczne. Z tego też wiemy, że nie był dobrym śpiewakiem, ponieważ prawdopodobnie te egzaminy ze śpiewu zagrodziły mu drogę do liceum pedagogicznego, do którego zdawał właśnie w wieku właśnie 18 lat, tuż przed wojną. Stąd właśnie próbował malować, pisał, oczywiście był też dramaturgiem, pisał prozę, znał się bardzo dobrze na malarstwie, skończył historię sztuki, chociaż nie napisał pracy magisterskiej, na swoich studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Także owszem, różne sztuki nie były mu obce i też lubił słuchać dobrej muzyki. Znał się na tym, interesował się, więc te dziedziny jego zainteresowań były dosyć szerokie.
6: Próbował również reżyserować. To było na początku lat 90. w Teatrze Polskim. Niestety okazało się, że to nie jest taka prosta sprawa. Co innego powiedzieć aktorowi, zrób to tak i zrób to w ten sposób. Różewicz sam przekonał się o tym, że jednak jak się stanie na tej scenie, światła wszystkie na ciebie świecą, jest się w centrum, to już nie jest to takie proste i to nie jest tak, że ja wiem, jak to zrobić i to znaczy, że ja to zrobię. Ale te próby bardzo, bardzo ciekawe same w sobie. Później ukazało się jako taki zapis zdjęć Adama Hawaweja, opowiadający o tych próbach właśnie tak, jako kartoteka rozrzucona. To była właściwie rekonstrukcja tej pierwotnej wersji kartoteki. Taka bardzo, bardzo ciekawa wprawka do pracy na scenie i do tego, co, jak to może wyglądać, jak autor sam wstaje tutaj w tej roli, że zostaje reżyserem.
4: Było prawdopodobnie trzech takich fotografów, którym z chęcią Tadeusz Różewicz pozwalał się fotografować, bo poza tym nie lubił być fotografowany, nie lubił paparazzi, tych, którzy tam robili mu zdjęcia przy domu, ale Jerzy Olek, Janusz Stankiewicz i Adam Hawałaj to właśnie te osoby, które zapraszał do fotografowania i też interesował się wynikami ich pracy. To znaczy czasem próbował zaaranżować jakąś sytuację, czasem prosił o jakieś specjalne oświetlenie, o jakąś metodę robienia fotografii, zaproponował pewnego razu, żeby robić mu zdjęcia co minutę, żeby chciał dowiedzieć się, jaki tutaj efekt powstanie. Z innym razem próbował imitować znane zdjęcia. Tutaj także też efekt starzenia własnego chciał uwiecznić na zdjęciu, chciał, żeby to jakoś dobrze było pokazane. Jest taka fotografia, w której właśnie zasłania twarz rękami, to jakby nie chroni się przed zrobieniem zdjęcia, ale tutaj raczej chodziło mu o to, żeby pokazać swoje ręce rzemieślnika, bo on zawsze uważał, że poeta właściwie pracuje rękami, stąd nigdy nie pisał swoich wierszy na maszynie, zawsze to było pisanie odręczne, ponieważ uważał, że to jest jednak ruch ręki, to jest to, co powinien poeta wykonywać.
5: On się przyjaźnił z malarzami, artystami, fotografami, a co jego przyjaciele o nim mówili?
4: Właśnie te osoby, o których mówiliśmy, zaliczały się też do grona przyjaciół jego, ale z przyjaciółmi przede wszystkim prowadził obfitą korespondencję. W archiwum Ossolineum w dziale rękopisów są całe metry teczek. Dużo więcej jest korespondencji Różewicza niż jego utworów. Wydaje się, że mógł pisać nawet po kilka listów dziennie. Pamiętał o swoich korespondentach, wysyłał także kartki z wakacji, ze swoich podróży, bo często podróżował, czy to żeby odnaleźć spokój poza hałaśliwym Wrocławiem, do takich domów pracy twórczej, czy też za granicę. Opisywał swoje problemy, pytał o zdrowie i te listy są wydawane. Jest korespondencja z państwem przybylskimi, z nowosielskimi i też wszystkie listy pisał ręcznie.
2: Historię poety możemy poznać bliżej we Wrocławskim Muzeum Pana Tadeusza w kamienicy pod Złotym Słońcem we Wrocławskim Rynku.
7: SK Wrocław News.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której porozmawiamy sobie trochę o kiedyś zaniedbanym i zapomnianym, dzisiaj dzięki artystom i samym mieszkańcom pełnym kolorów, rzeźb i figur. Mowa o wrocławskim osiedlu nad Odrze, które odwiedzają dzisiaj i mieszkańcy, i turyści, a to wszystko za sprawą kolorowego podwórka, którego historię poznała nasza reporterka Hanna Hajwasz.
1: Jesteśmy w kolorowych podwórkach, to symboliczne miejsce i ładne miejsce, ale przede wszystkim ważne miejsce. Co możemy powiedzieć o jego historii?
8: Mariusz Mikołajek, artysta, malarz. No, historia jest, że tak powiem, i długa, i krótka, bo 10 lat temu stworzyliśmy fundację, OK Art się nazywa, za namową ówczesnego dyrektora Wydziału Kultury, bo wcześniej ja, Witek, który ją stworzył, mój syn, robiliśmy różne działania z ludźmi, ale były to działania nie oparte na współpracy bezpośrednio z miastem. Dyrektor Wydziału Kultury wtedy zadzwonił do mnie i poprosił, powiedział, że remontują różne obiekty w przestrzeniach nad Odrza, wewnętrznych, w podwórkach. Wiedział, że mam doświadczenie w pracy z ludźmi różnymi w obszarze sztuki i wręcz powiedział, żebym poprosił, żebym stworzył fundację, bo to da szansę po prostu na wystartowanie w konkursie. No i stworzyliśmy taką fundację. No i zaproponowano tak, żebyśmy na Jagiellończyka taki obiekt, ale on był dla nas, dla mnie przynajmniej, za duży. Zadecydowałem jako szef fundacji, że nie chcemy się zajmować budynkiem, tylko chcemy się współpracować z ludźmi, po to się to robi, prawda? No i ten obiekt tutaj mi się strasznie spodobał, w oficynie Roosevelta 5A, tutaj jest adres, bo po prostu jest mniejszy, tu są tylko dwa pomieszczenia do pracy, góra-dół, toalety, malutkie jedno pomieszczenie, takie magazynowe i koniec, tu nic więcej nie ma. A druga rzecz, która tu jest rewelacyjna, to, że jest w samym centrum tego podwórka i wszyscy ludzie wokoło, w takiej elipsie, mogą zerkać, co tutaj się dzieje, prawda? Czyli artyści są na widoku. Tak to się zaczęło, złożyliśmy papiery, graliśmy ten konkurs, no i zaczęliśmy tu historię, ale też początek tej historii, no, pisaliśmy już w taki sposób, żeby wygraliśmy konkurs, a klucze dostaliśmy po 2-3 miesiącach, ale już wiedziałem, że to miejsce nie powinno prowadzić jeden, dwóch artystów, tylko że to powinno być grono różnych, z różnym wieku twórców, żeby to, bo to też ludzi edukuje, też pokazuje im, jak różni ludzie w tą sztukę wchodzą i tak dalej. I też różni artyści inaczej prowadzą te warsztaty, więc zaprosiłem do współpracy kilku młodych twórców, a też Witek był, pod ręką mój syn tak samo, bo mój syn w ogóle współtworzył nam, Jan Mikołajek współtworzył tą fundację. Postanowiliśmy, żeby siąść na ławkach tutaj, bo ich było dużo wtedy tutaj przed tym budynkiem, i po prostu zacząć malować, rysować. Ja malowałem kiedyś dużo portretów akwarelowych. No to siadłem, zacząłem malować portrety akwarelowe. Miłosz Flis rysował portrety dzieciom, ale nie tylko dzieciom. Bardzo dużo ludzi się ja chyba z tych portretów namalowałem z 50. On narysował ze 100 rysunków. I oddawaliśmy to ludziom, oczywiście za darmo. No i mówiliśmy, jaka jest sytuacja. No więc ludzie tutaj, jedni myśleli, że to, że to powstało, bo to ma być coś takiego, że ktoś to kupił i tak dalej. No jak się dowiedzieli, że to artyści mają prowadzić, no to ogólnie to było miłe, tym bardziej, że artyści zaczęli im portrety robić za darmo, więc to było już w ogóle na czasie. Ale też przede wszystkim poznawaliśmy się, prawda? Bardzo ciekawe, różne osoby przychodziły, niektóre już nieżyjące, i po prostu zawiązywała się rozmowa, jak to jest przy malowaniu portretu, o wszystkim, o życiu i o innych sprawach. Witek i Jasiu to fotografowali, powstał doskonały materiał dokumentacyjny. I mówiliśmy ludziom, że za 2 miesiące około poinformujemy, będzie otwarcie, przyjedzie pan prezydent, bo tak było zapowiadane nam, na pewno dyrektor Wydziału Kultury, że oni tutaj powinni przyjmować tych gości, a my jesteśmy dodatkiem do tego. No ale wiadomo, no, ludzie musieliby przyjść, żeby przyjmować, no ale właśnie poprosiłem, zawsze prosiliśmy ludzi, żeby odnieśli te portrety właśnie tydzień przed imprezą, że my po prostu damy informację, zresztą już dawałem wtedy, że to było w październiku, mieliśmy otwierać, więc tak, żeby na początku października odnosili te portrety, to my wtedy je oprawimy, prawda? I zrobimy z tego wystawę. No i to też była taka, no bo to jest skomplikowana sytuacja, komuś coś malujesz, on to bierze do domu, a potem ma odnieść, prawda? No ale to już, to widziałem, że to nam pokaże, na ile my jesteśmy już w jakiejś takiej drobnej zażyłości z tą społecznością. No i to pokazało, że jesteśmy w zażyłości, bo 95% ludzi te portrety odniosło. Przynieśli też za namową i propozycją Witka Liszkowskiego. On w latach 70. jeszcze robił takie projekty z mieszkańcami różnymi na ulicach. Stoły takie, na których pokazywał w ogóle życie ludzi poprzez ich fotografie. No i tu ludzie też przynieśli swoje fotografie. No nie wszystkie rodziny, ale kilka osób przyniosło. Stworzyło to bardzo ciekawą sytuację w ogóle, bo faktycznie jak przyjechał pan wiceprezydent Grell, który tu u nas od tego momentu już właściwie na każdą rocznicę bywał, potrafił tutaj 3 godziny spędzić po prostu na imprezach. Wyraźnie to miejsce go w jakiś sposób tam dotknęło, bo atmosfera była niesamowita, już jak zaczęliśmy pracę z ludźmi. No i po prostu ludzie przyszli wtedy. Poczęstunek był i tak dalej. I tak to miejsce się otworzyło. No i wtedy to tabuny, dzieci, starszych osób trochę i to prowadziliśmy. I tak po roku właśnie przyszło mi do głowy, że, bo to było miejsce wyremontowane i te spekulacje były takie, dlatego że miejsce zabaw było i śmietnik, ale wszystko wokoło to było bardzo zaniedbane. No, zaniedbane to takie słowo delikatne. Po prostu często śmierdzące, opuszczone bramy, obsikiwane i tak po prostu tak to wyglądało, no wokoło. Elewacje sprzed 40 lat, jakieś dziurawe, opadające i tak dalej. No i tak mi po roku przyszło, żeby po prostu wyjść na tą przestrzeń. Ja nigdy nie malowałem street artu, ja jestem artystą, malarzem, maluję w swojej pracowni od kilkudziesięciu lat obrazy. Jest to mój zawód, moja pasja i też część, bardzo ważna część mojego życia, ale która mnie też nauczyła wiele i też pokazała, jak dużo to można dużo dać poprzez sztukę innym osobom, prawda? Bo ja z tymi swoimi obrazami to wychodzi. Oprócz tego, że je malowałem i robiłem wystawy w jakichś muzeach czy galeriach, to też wychodziłem w takie miejsca bardziej ekstremalne, jak więzienie, dom dziecka, Monar. I tam robiłem wystawy, spotkania, szkoły i tak dalej. I widziałem, jak dużo dla ludzi może znaczyć takie spotkanie po prostu szczere w obszarze sztuki. Jak dużo może to zmienić w moim życiu oczywiście, ale też w życiu innych osób wokoło, gdzie zawiązywały się fantastyczne rozmowy i po prostu szczere przede wszystkim. To jest podstawa, tak jak szczerość jest zupełnie podstawą w pracy twórczej, w pracowni, jak jesteś sam na sam, czy z kawałkiem gliny, czy z płótnem i farbami, to samo dotyczy, jak ty wychodzisz do człowieka, prawda? To jest podstawa. Tak mi przyszło do głowy, żeby wejść tutaj na te elewacje. Powiem szczerze, że na przykład Witek był już mówi, co ty oszalałeś, my już mamy swoje lata. Bo to trochę tak wyglądało, no. Bo my nie chcieliśmy wchodzić tak, jak to street art wchodzi, prawda? Bo street art wchodzi, że to zazwyczaj w nocy się nie ma nic. Jest tak na przykład jakaś elewacja opuszczona, obsyfiona czy tego i nagle się pojawia fajny obraz, nawet na takiej obsyfionej świetnie to wygląda, tylko że wiadomo, że to zaraz opadnie, prawda? No my tutaj nie jesteśmy typowymi takimi artystami, bo u nas od początku ważne było, żeby zacząć od remontu tych. Tak jak potrafimy, no wynajęliśmy firmę, ona niestety się nie sprawdziła, więc wiele trzeba było własnymi rękami też robić. Budowlańców, których tu poznaliśmy, pojedynczych osób, szczególnie pan Witek nam bardzo pomógł, taki już na drugim podwórku, bez niego to byśmy nie ruszyli tych najgorszych fragmentów. No i tak do trzeciego, czwartego, piątego metra po prostu zbijaliśmy te tynki, gruz się wywoziło i nakładało po prostu ten i w wtedy też widzieliśmy, jak szacunek ludzi zaczyna wzrastać względem nas, bo jednej rzeczy ich dzieci doświadczały tutaj fajnych rzeczy na warsztatach, no ale cały czas byliśmy jakimiś artystami tam gdzieś w czymś tam, no oczywiście prowadzącymi jakieś fajne warsztaty i tak dalej, ale w momencie, kiedy zaczęliśmy remontować to podwórko, no trochę potu tu się wkładało i tak dalej, to te różne społeczności, które tu żyją, bardzo różni ludzie naszego społeczeństwa, no po prostu jakoś no, szacunek, czułem to, że wzrasta do tego. No i potem jak już te tynki położyliśmy, no to trwało tam z 2-3 miesiące, to zaczęliśmy to malować, ale malowaliśmy na kolory, że to szło na przykład żółcienie, przychodziły fiolety, błękity, potem błękity, fiolety w jakieś zielenie, prawda? I tak szło wokoło. No i wszyscy byli przekonani, że to już jest piękne dzieło, które powstało i zmieniło im rzeczywistość. I to było fantastyczne, bo po prostu to już zmieniło tą rzeczywistość, no bo z syfu zrobiliśmy coś kolorowego i fajnego, prawda? Po prostu no, nieopadającego i tak dalej. Ale no to nie była rzeczywistość. Zanim zaczęliśmy na tym malować murale, to tam minął miesiąc, dwa, ale nikt tego nie sprayował. To było fajne, że to po prostu nie było niszczone kompletnie. I wtedy jak no, ludziom, zresztą ludzie już wiedzieli, po co my to robimy. Ci, którzy tu przychodzili na warsztaty i tak dalej, oprócz dzieci mieliśmy i trochę młodzieży, fajnej bardzo, i starsze osoby, no to powiedzieliśmy, że teraz będziecie mogli namalować swój pierwszy mural w życiu. I ludzie wybierali na przykład motyw czy obraz. Pani Irena Korzeńska wybrała obraz, który malowała, marynistyczny obraz taki ze skałami, piękny, morski. No i właśnie powstał mural taki ze skałami, gdzie pani Irenka stoi na brzegu, maluje obraz. Ten obraz, który widzimy, to ona ma na sztaludze i go maluje, prawda? No i przyszło do głowy nam wtedy, żeby po prostu zacząć też jakieś ryby ulepić, ptaki. No i ryby zaczęły z ptakami latać w przestrzeni, ale też pływać w wodzie. No po prostu ta ceramika, bo też problem był w tym, że my tu mamy piec ceramiczny, no bo się uparliśmy, żeby miasto ten piec tu kupiło, prawda? Powiedzieliśmy, jak ważne jest lepienie, ale też lepienie, żeby to coś zostawało. Ludzie sobie tu lepią, komuś coś dają w prezencie, ale wiele rzeczy zostawało. I te rzeczy po prostu poszły w dużej mierze na mur, a potem już na mur były też lepione, prawda? No i zaczęły powstawać murale ludzi, gdzie my nadaliśmy temu tytuł ogólnie Podwórko Atelier Sztuki, czyli po prostu, co to jest atelier sztuki, tam wszystko może powstać, prawda? Więc każdy temat. No więc, ale tematy, jak my nie tyle narzucaliśmy, tylko sugerowaliśmy, na przykład rajski ogród, no to takie, żeby każdy mógł coś tam włożyć. No, do rajskiego ogrodu, no to każdy coś, no, czy listek drzewa namaluje, czy zrobi, dajmy na to, nie wiem, koczkodana na drzewo, czy banana domaluje, no to wszystko się w rajskim ogrodzie po prostu mieści. No to taki jest właśnie rajski ogród, że jest tam wszystko. No i po prostu, czy Toni Morza. Pamiętam, jak syn Jasiu mówi, tato, musimy zrobić głębiny morza i zaprosić, żeby ludzie przyszli, bo tylko korzystali z pieca ci, którzy tutaj przychodzili. Żeby każdy przyszedł i ulepił swoją rybkę do Toni Morza. No i wtedy ze 100 osób tu przyszło lepić rybkę, a przyszedł między innymi Zenon Dębowski, ślusarz z zawodu, który wziął kawałek gliny i ulepił w domu tą rybkę. Jak zniósł ją, no to po prostu to była świetna rybka. Rybka po prostu marzeń. No i od tego momentu Zenek wszystkie większe formy ceramiczne, takie niektóre, na przykład na drugim podwórku jest taka, tasie są, jeden ptak ma 3 metry, to są przez niego lepione. No i tak to zaczęło po prostu tu funkcjonować, że oprócz prowadzenia warsztatów i budowania tej relacji z ludźmi w tym normalnym, wspólnym tworzeniu, prawda, jakby wyzwalaniu w ludziach też pasji do tego, odnajdywaniu tej pasji w nich, no. Świetne dziewczyny to były, do którym stworzyliśmy możliwości w ogóle, bo one przychodziły i rysowały mangowo. Fajnie to robiły, prawda? No bo taki zachwyt jest w młodzieży nad tą rzeczywistością, no ale załatwiliśmy, płaciliśmy modela i miały 2 razy w tygodniu na górze rysunek po prostu z natury. Teraz dalej na przykład Laura rysuje mangowo, ale robi to naprawdę lepiej. Bo wszystko wychodzi już z tego, że ona się po prostu napatrzyła trochę na ciało ludzkie, narysowała je tak, jak ono wygląda, nauczyła się trochę tego światła, prawdziwego, prawda, od natury, obserwacji natury, bo wszystko się od tego bierze. No i Laura właśnie, obie poszły potem do liceum plastycznego, Laura i Julia, bardzo zdolne dziewczyny, to teraz tak uważam, niesłychanie wartościowe, dynamiczne w ogóle w tym, no. Także piękne to i namalowały też swoje tam kawałki murali, takie właśnie alamankowe. Pamiętam, jak żółwie malowały, to się tak pociły, tak były zdenerwowane. A potem jak już malowały te swoje kawałki, już się rozluźniły, no potem to już w ogóle artystki się stały, prawda? Także no, to jest takie miejsce, które no, wyzwala w ludziach ten potencjał, który się opiera na wrażliwości naszej. Potencjał na to, żeby samemu tworzyć, ale też potencjał, żeby zobaczyć sztukę inaczej.
2: I w tym miejscu póki co musimy postawić kropkę, ale o tym, że nie tylko mieszkańcy, ale także turyści zaczęli odwiedzać na Dodrze, przekonamy się już w następnej odsłonie magazynu reporterów. To tyle ode mnie, do usłyszenia.
7: SK Wrocław News.
2: Z tej strony Krzysiek Staszkiewicz, a to kolejna odsłona magazynu reporterów, w której wracamy do tematu osiedla nad Odrze, a dokładnie kolorowego podwórka. Znamy już historię tego miejsca, no to przekonajmy się, jak ono wygląda. O tym w materiale naszej reporterki Hanny Hajłasz.
9: Jesteśmy w kolorowych podwórkach. To symboliczne miejsce i ładne miejsce, ale przede wszystkim ważne miejsce. Jest to atrakcja turystyczna również dla wrocławian i dla turystów odwiedzających. Czy często tu właśnie przychodzą?
8: Mariusz Mikołajek, artysta, malarz. No proszę Państwa, no, wyszliśmy na podwórka, gdzie budynek był wyremontowany, ale wszystko inne było niewyremontowane. Ja nie będę opowiadał, jak podwórka wygląda, no bo Państwo mogą sobie sami wyobrazić. Po prostu nie wyglądały dobrze. Tu turyści nie przychodzili. A ludzie, którzy mieszkali, tak zrobiliśmy potańcówkę na drugim podwórku i przyszła pani z drugiego podwórka i przyniosła list. I ten list był podpisany przez 250 osób, że oni proszą, żeby u nich też zrobić takie podwórko. No więc powiedzieliśmy, że postaramy się, no skończymy to, to postaramy się zrobić u nich takie podwórko. No więc wszedłem na ich podwórko, to było podwórko bez śmietników, bez kanalizacji. Większość elewacji to dziury powojenne i po prostu tynk, który opadł. No i błoto i syf. No i szczury takie trochę większe niż normalne, czyli nawet niektóre dochodziły do pół metra. No może przesadzam, ale było. No tak to mniej więcej wyglądało. I jak zrobiliśmy tam potańcówkę wśród takich pojemników śmietnikowych, które w róg ustawiliśmy, żeby chociaż jakiś porządek był, bo ta potańcówka już była, jak już się zdecydowaliśmy i zrobiliśmy część elewacji, remont środkowej i na tych elewacjach powiesiliśmy swoje obrazy, bo tak zaczynaliśmy projekt tutaj na pierwszym podwórku też, że na tych elewacjach, które wyremontowaliśmy, na początku nawet na niewyremontowanych, robiliśmy wystawę naszych prac, pokazywaliśmy ludziom, co my robimy i tak dalej, żeby im pokazać też. No. No i to tak ta przestrzeń była udamawiana, że tak powiem, czy jakby przystosowywana do sztuki. No i tam zrobiliśmy właśnie wystawę i tą potańcówkę. Romowie, którzy tutaj na tym naszym pierwszym podwórku licznie mieszkają, poszli tam, puścili muzykę. Wszyscy wspólnie, zeszło ileś tam osób, może nie za wiele, ale no, no ileś tam osób zeszło, to na imprezie chyba ze setka była, a może mniej trochę, ale była. Ale przecież ujęło mnie zachowanie jednej pani, która podeszła do mnie, gdzieś tam się wtuliła we mnie z boku, mówię, co się dzieje? Jak pan to zrobił, że ja mogłem po 25 latach i ta pani miała łzy w oczach, mogłem zejść na swoje podwórko? No i pani zeszła na swoje podwórko, pobawiła się z nami, potańcowała, była naprawdę free i świetnie. No potem obrazy się ściągnęły i zaczęliśmy malować to drugie podwórko. Tam remont był strasznie ciężki, długo trwał. Malowanie było też dosyć, tu nam dużo na pierwszym pomagali ludzie. Tam nam też pomagali, szczególnie pan Edward Stankiewicz, świetny gość. Bardzo w rzeczach technicznych i tak dalej i w malarskich prostszych, jak malowaliśmy na przykład Mondriana, to wiadomo, że namaluj żółte, no to malował żółte na płasko i dwóch panów z nim tak samo, prawda? Ale jak już malowaliśmy bardziej skomplikowane fragmenty malarstwa, chociażby Frida Kahlo i tak dalej, no to już na przykład Frida Kahlo ja ciągnąłem, ale boki robiły dwie panie u nas z warsztatów, które już były po prostu zauroczone na przykład tą malarką i tak dalej. Przedstawienie, bo tak pomyśleliśmy, że nie można powtarzać tematu na drugim podwórku, tylko trzeba pokazać ludziom, że sztuka to nie jest tak zwany Picasso, który nie wiadomo jaki w ogóle jest. Tylko że sztuka to jest wielość różnych artystów, różnych postaw, różnych. No i tam powstawały od groty Lascaux murale poprzez sztukę egipską, starożytność, prawda. No i potem Munch, którego ja wskrzesiłem, bo bardzo kocham tego malarza, bardzo dla mnie jest bliski. I wiele, wiele innych, prawda, no surrealizm i tak dalej. I to wszystko jest opisywane, więc to podwórko ma też bardzo taki fajny aspekt, nie na siłę, ale jednak edukacyjny, prawda, że przybliża ludziom, oddala stereotyp, a pokazuje, czym sztuka jest i może być, ale czym ona jest i może być w pracowni, to nie jest wszystko, bo czym ona jest i może być na ulicy, czym ona jest, może być w moim domu, w sypialni, czym ona jest po prostu, no nie wiem, no w sali kongresowej, czym ona jest po prostu wśród no, obradujących polityków. No jeżeli ją dopuścimy do tego, żeby ona była wśród nas, to byśmy się inaczej do siebie odnosili, byśmy przede wszystkim siebie szanowali, byśmy używali własnej wrażliwości w życiu osobistym, bo bez niej nie stworzymy nic. Dalej powiem, bez tej wrażliwości prawie nic nie zobaczymy. Nie zobaczymy dobrego obrazu, a przynajmniej nie zobaczymy go tak głęboko, jak możemy go zobaczyć, jeżeli nie zatracimy to, co w nas jest istotą człowieczeństwa. Zaczynając ten projekt, ja nie macałem, że zróbmy, może wyjdzie. Jak pamiętam, malowaliśmy drugą część, drugi kawałek muralu czy coś, przyszło trzech policjantów. Witek był na Liszkowski na drabinie. Ja stałem obok tej drabiny i policjanci pukali się w czoło. I co panowie robią? No malujemy. Ale po co panowie malują? No jak to po co? No żeby to miejsce się zmieniło. No ale to nie ma sensu. Ci ludzie to wszystko zniszczą. No wie pani. No i tu przychodzili i po prostu no do sytuacji. No ja tu też byłem w sytuacji, gdzie ludzie się cieli butelkami, prawda? I chciałem ich rozłączyć, żeby mi wtedy mój syn odciągnął. I całe szczęście, bo żebym tego projektu nie zrobił. Po prostu były takie realia życia, no. Czyli mówili tak, ale ja co innego doświadczałem w obszarze sztuki. Jak robiłem działania w domu dziecka, czy robiłem działania w więzieniu, czy robiłem działania w Monarze. Jak szedłem ze sztuką, często w miejsca, można powiedzieć, ostatnie, gdzie powinienem być wypluty z tymi swoimi obrazami, a czasami wykopany w ogóle przez swoją egoizm, pyszałkowatość czy inne rzeczy, to spotykałem się z szacunkiem i z tym, że ludzie często się tak mocno otwierali na to, co im proponowałem, czy proponowaliśmy, że to było po prostu dla mnie, to mnie po prostu porażało. Ja jako artysta 30, 35, 40-letni, oprócz setek godzin, które spędzałem w pracowni malując obrazy, zacząłem spędzać dziesiątki, setki godzin, bo to zaczęła być mój taki po prostu idea fix, żeby to, co maluję, nie pokazywać tylko w zacnej galerii czy muzeum, chociaż czasami by się przydało. No, udało mi się to kilka razy, więc chwała Bogu. Ale też po prostu wynosić to do człowieka, pokazywać. No, na dworcu zrobiłem przecież akcję działania w 1992 roku. To właśnie było takie pierwsze działanie oficjalne, silne, które po prostu niesamowicie, niesamowite działanie PKP. Popatrz, kiedy przechodzisz, popatrz, każdy przechodzi. Ktoś mi się zapytał, dlaczego dworzec? Dlatego dworzec, że tam jest każdy człowiek i każdy człowiek tam jest równy, proszę państwa. To dlatego dworzec. No tylko dlatego. No, nie dla hecy, nie dla kombinowania, tylko dlatego, że tam w podróży każdy mógł zobaczyć to, co ja, Christos Mandzios, Zbyszek Mil, Czesław Chwiszczuk zaproponowaliśmy. Dlatego. I wtedy robiąc tą wystawę nie wiedziałem, czym jest sztuka i kultura. To były robione rzeczy intuicyjnie. Wtedy, kiedy wychodziłem do więzienia, dalej nie wiedziałem. To były rzeczy intuicyjne. Ale jak kończyłem działania w tych miejscach, więcej wiedziałem. I coraz mniej intuicyjnie działałem, a coraz większą miałem pewność, czym kultura jest i może być w naszym życiu. Wchodząc tu na podwórka, ja byłem pewny, że ludzie tego nie będą niszczyć. Może ktoś powie, ty jesteś głupi, pyszny i tak dalej. Moja siostra to przede wszystkim powie, że ona świetnie się wpisała w projekt, prowadzi teraz galerię tu 150 metrów OK Artu od tego miejsca, bo też postanowiliśmy na pewnym etapie jakby otworzyć w byłym sklepie spożywczym galerię, żeby ludzie zobaczyli, że te rzeczy, co robią tutaj, to wszystkie wejdą, a tam już nie wszystkie, prawda? Tam też robi, to jest chyba jedyna galeria w kraju, która my artyści pokazujemy razem z ludźmi. To są ich prace i nasze, prawda? Wspólnie. Wystawy robimy wspólnie. Świetnie ta galeria. Zapraszam Państwa na Jedności Narodowej 73. Piękne prace są ceramiczne, malarskie i tak dalej. Po najtańszych cenach. Dlaczego? Dlatego, że to jest takie miejsce, że tu wysokich cen nie można dawać po prostu. No, to jest realne. No. To nie jest niszczenie rynku, bo to jest jedyna galeria taka w kraju. Także to co za niszczenie rynku w ogóle. Ludzi trzeba się nauczyć myśleć przyjaźnie o sztuce i o kulturze. Trzeba wyjść naprzeciw nich, stworzyć możliwości, że każdy może sobie coś kupić. Każdy może poczuć ten smak, że kupił sobie coś od artysty czy coś pięknego, prawda, w galerii. Trzeba oduczyć ich bania się wejścia po prostu do galerii. To jest podstawa, to nie jest galeria komercyjna. Nie mamy tam przychodu, chodu i tak dalej. Utrzymujemy właściwie sami, ale po prostu ona naprawdę jest takim małym płucem tego projektu, bardzo istotnym i ważnym, prawda? Ale już wracając do Pani pytania tutaj o tych turystów, tak jak byłem pewny, że byłem pewny, że ludzie nie zniszczą tego, no bo moje zaufanie, które miałem do ludzi, które mi towarzyszyło, czy w więzieniu, jak robiliśmy happening ze 100,

0: pani Irenki. My jej pomagaliśmy, żeby to powstało, żeby było razem. Przecież ona pierwszy raz stanęła przed ścianą 25 metrów długą. Gdzie ona by to sama namalowała, w ogóle zakomponowała i tak dalej. My po to byliśmy, żeby ludziom w tym pomagać. I ludzie to widzieli. I to wszyscy to widzieli. I zaczęli ochraniać to miejsce. Wszyscy, którzy tu żyli. I nikt tego nie niszczył. Nikt nie zniszczył nic przez 10 lat. I zaczęli się pojawiać po prostu turyści. Tak jak na tym pierwszym podwórku, tak po roku na drugim, gdzie nie było żadnego remontu, dalej biegały szczury, tylko było te elewacje zrobione. Śmietników nie było. No ale udało się dzięki wiceprezydentowi Grelowi, że powstały dwa śmietniki, czyli już została przestrzeń uporządkowana. A po dwóch latach bodajże miasto zaczęło remont i teraz go skończyło chyba rok czy półtorej roku temu. I to jest absolutnie inna przestrzeń do życia w ogóle. Do życia. Wiecie Państwo, jak, po prostu jaką mam drobną satysfakcję, że po prostu gdybyśmy nie namazali na tych ścianach te, dajmy na to, 2000 metrów kwadratowych murali, to ci ludzie nie mieliby tego remontu zrobionego. I na początku miałem taki odruch, że jak ludzie będą zakrywać, bo jak będą ocieplenia robić, no my się tyle napracowaliśmy, na przykład robiliśmy taki jeden fragment, jest na drugim podwórku, który do, z kibicami razem Śląska Wrocław robiliśmy z takim trochę aspektem patriotycznym, ale przedstawiający przede wszystkim, przybliżający sztukę Grodgera, bo on był bardzo to projekt i tak dalej. I tam dużo szczegółów było, takich postaciowych, bardzo dużo czasu z Witkiem poświęciliśmy, a potem już ja, żeby to powstało, prawda? Żeby powstał ten mural i nagle ten budynek jest ocieplany, prawda? Czyli no masz w sercu coś takiego, no ale dlaczego tego i tak dalej, ale potem zrozumiałem, no przecież ciesz się z tego, no to właśnie o to chodzi, że on został ocieplony. No ale tutaj z administracją weszliśmy w fajny kontakt i administracja sama, może byście to powtórzyli. No firma, która im to ocieplała, powiedziała, pewnie powtórzę, ale jeżeli jakby no nie położycie na całości chropowatego po prostu tynku, no bo na chropowatym się strasznie malujemy, malujemy nie sprayami, tylko pędzlami, więc po prostu jest tradycyjne malarstwo. No ale ci ludzie byli tak otwarci z firmy Dragon, z którą współpracujemy do teraz. Zostawiają nam rusztowanie na 3 dni, 7 dni, 10 dni, my za to nie płacimy. I tak było na drugim podwórku, że zamiast coś się zwijać, no to zakryli celnika Rousseau. To był mural, który był 3 metry wysokości i 8 metrów długości. Zostawili nam rusztowanie, my zrobiliśmy bardzo prosty projekt. No to sami oni powiedzieli, możecie malować i administracja do samej góry. Ludzie chcą. Ale mówię, no nie namaluję do samej góry, bo wydam na farby 4-5 tysięcy, my tego nie mamy. No jak ja nas namaluję? Ale do 12 metra namalowaliśmy tego celnika. Zrobiliśmy dół podobny do tego, co było. Jedno drzewo wyrzuciliśmy do góry. Mieliśmy takie ogromne źrenice, taką z oka ceramiczną. I ta źrenica ceramiczna okazała się okiem potężnego kameleona, który wisi nad tym całym celnikiem Rousseau i co robi? Zżera motylka. Próbuje przynajmniej zeżreć. No po prostu kapitalny powstaje mural o już nowej historii, nowej sytuacji.
1: Też puściliście wodze wyobraźni. Jeśli chcecie się przekonać, jak dokładnie wyglądają te kolorowe podwórka i pan Mariusz was zachęcił, no to musicie się po prostu wybrać. To tyle w tym wydaniu magazynu reporterów. Ja z tego miejsca zapraszam już na kolejne.
2: SK Music News.
3: Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki.

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000. i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jakby znała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, które jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej, to znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć się już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserhe, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie. Chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat. No to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
0: News. 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
2: SK Music News.
0: Cześć Armin, dobrze Cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miłe i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi. Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
5: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę. To jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
5: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
5: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunie. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla Podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona, znaczy ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc między innymi Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem. Kiedyś

0: Mój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa.
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny.
2: Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce!
1: To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz. Natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieją jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
3: Mój pierwszy raz.
4: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl, tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. To jest zjawisko, w którym ja się zakochałam, zresztą nie tylko ja, bo pół TikToka się zakochało, pół internetu się zakochało, a oni są pionierami na skalę Polski, mam wrażenie. ASMR. Jeżeli jeszcze nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W naszym studiu dzisiaj Klaudia Leclerc i Jarosław Antoniak. Dzień dobry, cześć.
5: Dzień dobry, witamy serdecznie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie, bardzo dziękujemy za zaproszenie.
4: Ja wam najpierw oddam głos, bo co z tego, że ja wytłumaczę, czym jest ASMR, skoro ja się tym nie zajmuję. A nie każdy, kto nas słyszy teraz, wie, o czym mówimy, więc może wy to najlepiej zdefiniujcie.
6: ASMR to jest skrót od Autonomous Sensory Median Response, co jeszcze bardziej komplikuje, ale jest to samoistna odpowiedź meridianów czuciowych, czyli uczucie takiego mrowienia, które zaczyna się w głowie i promieniuje na cały organizm. I o ile zostało ono nazwane dopiero w 2010 roku, to jest z nami od zawsze. Już jak byliśmy dzieckiem, to doświadczaliśmy właśnie tego uczucia, kiedy mama do nas szeptała bajkę na dobranoc, czy na przykład jak rysowaliśmy sobie jakieś szlaczki czy litery z kolegami czy koleżankami, bawiąc się w dzieciństwie, to wtedy czuliśmy takie delikatne mrowienie i to było właśnie ASMR.
5: Takie to przytulanie przez rodziców to tak samo wywoływało ASMR.
6: Tak. I co jest ważne, ASMR ma potwierdzone działanie prozdrowotne. Uspokaja, wycisza, pomaga w zasypianiu, obniża tętno, więc tych pozytywnych aspektów ASMR jest bardzo dużo.
5: I najważniejsze, nie szkodzi.
4: I to jest tak, że wy to ASMR, i teraz szukam tutaj dobrego słowa, prezentujecie za pomocą dźwięków.
6: Tak. Co jest ważne, to ASMR dotyczy wszystkich bodźców, więc może być wizualne, może być słuchowe właśnie, może być dotykowe. My się koncentrujemy na tych wizualnych i na tych słuchowych, czyli na przykład w momencie, kiedy widzimy, że coś robi i sam obraz nam sprawia przyjemność, jak na przykład widzimy morze i się relaksujemy. Czy niektóre osoby, które nie mogą słuchać dźwięków, często mówią, że cięcie piasku kinetycznego ich relaksuje, więc oglądają cięcie piasku kinetycznego, więc my się koncentrujemy na tej wizualnej i dźwiękowej, ale ASMR jakby dotyczy wszystkich zmysłów.
5: tak, nawet smakowych. I o dziwo, Marcel Prost w swojej powieści W poszukiwaniu straconego czasu.
4: Zapach słynny.
5: Tak, tak. No to nawet i zapach to raz, a dwa smak tych maczanych magdalenek w herbacie.
4: Dzięki którym wrócił do wspomnień z dzieciństwa.
5: Dokładnie tak, dokładnie.
6: Tak, i czasem jest tak, że nawet jak czujemy jakiś zapach i kojarzy nam się z jakąś osobą, którą kochaliśmy albo kochamy, to w ogóle takie ciarki i przyjemne uczucie to właśnie jest ASMR.
4: Słuchajcie, czy jeżeli ja słucham piosenki, która wywołuje u mnie tak zwane ciary, to to już jest ASMR? Nie, to jest właśnie ta odpowiedź organizmu?
5: Nie, to jest frisson, czyli to jest bardzo porównywalne zjawisko, natomiast muzyka nas nakręca, pobudza do działania, a ASMR wycisza. Jest to niesamowite, bo nikt nie jest w stanie jeszcze tego, w związku z tym, że nasz mózg jest bardzo skomplikowanym tworem, to nikt jeszcze w 100% nie wytłumaczył i nie zrozumiał, jak to działa, że jedno nas pobudza, pomimo że powoduje ciary, a drugie uspokaja.
6: Tak, ale często artyści już wykorzystują ASMR w swoich utworach i korzystają z tej nauki.
5: Tak, Billie Eilish chociażby jest tutaj przez wszystkich twórców ASMR i badaczy traktowana jako taki guru ASMR-owe guru w muzyce.
4: Chociażby przez szepty, które tam czasami stosuje w swoich kawałkach.
5: Tak, i nagrywanie w sypialni. Wielu twórców ASMR właśnie nagrywa w sypialni, żeby tak wyciszyć i taką intymną atmosferę zapewnić swojemu odbiorcy.
4: To jest też tak, że tak jak powiedzieliście już, to ma właściwości terapeutyczne. Na przykład leczenie bezsenności chociażby odbywa się właśnie przy pomocy ASMR.
6: Tak, to jest niesamowite, bo oczywiście o ile ASMR w terapii nie ma jeszcze potwierdzonych jakby badań, to często jest tak, że pomaga osobom w właśnie bezsenności, jak mówisz, w zasypianiu, w uspokajaniu, poprawia koncentrację. Bo co jest ważne, w dzisiejszych czasach, jak jesteśmy bardzo pobudzeni, niespokojni,
5: przebodźcowani,
6: to potrzebujemy coś takiego, co nas wyciszy. Jak kiedyś było właśnie rock and roll, który był taką odpowiedzią tamtych czasów.
5: Tak, niektórzy właśnie wysnuwają taką śmiałą tezę, że ASMR w czasach obecnych jest porównywalny do rock and rolla lat 50. Czyli wtedy rock'n'roll pomógł zwalczyć to takie surowe wychowanie, walkę z nierównościami społecznymi i tak dalej. To teraz potrzebujemy czegoś odwrotnego, takiego wyciszenia, uspokojenia i nie ma lepszego narzędzia jakim od ASMR.
6: Tak, i o ile cisza sama w sobie jest nienaturalna dla naszego mózgu, to ważne jest, żeby mieć taką lekką stymulację i to jest właśnie polecane dla uczniów. Zresztą mamy bardzo dużo uczniów, którzy odrabiają zadania domowe, uczą się, bo to pomaga w kreatywności, właśnie taki uspokojony mózg. Kiedy jesteśmy niespokojni, zdenerwowani, to ciężko nam być kreatywnym, a to pomaga się wyciszyć i skoncentrować i wtedy mamy tą przestrzeń, żeby działać dalej. I co jest ważne, to warto też zastanowić się, bo często jest tak, że po nauk sięgamy w momentach takiego stresu albo takiego niepokoju, że na przykład zakupoholizm.
4: Albo zajadamy stres.
6: Właśnie. Zaburzenia odżywiania. Ja na przykład w dzieciństwie miałam zaburzenia odżywiania, więc taki niepokój i stres i wtedy, kiedy zaczynamy się martwić, to moglibyśmy to zastąpić właśnie tym ASMR. Czy na przykład nie możemy zasnąć, bierzemy jakiś lek na sen, no to możemy spróbować. To nie jest tak, że musi nam to pomóc, ale może nam pomóc, więc czemu tego nie spróbować?
4: Plus też zjawisko tak zwanego białego szumu, prawda? To też mam wrażenie ma duży związek z ASMR. Niektórzy ludzie, są nawet takie specjalne playlisty biało-szumowe na zaśnięcie. Tak jak powiedziałaś, cisza nie jest zjawiskiem naturalnym do wyciszania się takiego pełnego wbrew pozorom.
6: Tak i to co mówisz jest cudowne i co jest ważne to ASMR zostało nazwane w 2010 roku, ale już wcześniej osoby szukały filmów wykorzystujących szept, który jest taki niezrozumiały i one się nazywały szepczące filmy, które pomagały właśnie zasnąć, zrelaksować się. I dopiero Jennifer Allen w 2010 roku postanowiła to nazwać, żeby można było dalej to badać. I biały szum wykorzystujemy oczywiście przy zasypianiu na przykład dzieci.
4: Misie słynne.
5: Chociażby tak. Od ASMR troszeczkę się różni od białego szumu, bo tam jest jednostajny ten sam szum. I czytaliśmy badania, że non-stop słuchanie białego szumu wcale nie jest takie dobre, ale oczywiście jakby korzystanie z tego jak najbardziej tak i polecane przez wszystkich, ale właśnie jak my rozmawialiśmy, mówiłaś o bezsenności, to na naszych live'ach, gdzie mamy czasami tysiące ludzi, co druga osoba pisze, zasnęłam wczoraj, spadł mi telefon, obudziłam się w nocy o 3:00 z rozładowaną komórką, także to niesamowicie pomaga przy bezsenności.
4: Skąd się wzięła taka wasza, w cudzysłowie, zajawka na ASMR? Skąd ten pomysł, że właśnie świat teraz tego potrzebuje i że można to tak wykorzystywać, chociażby właśnie poprzez krzewienie tego na live'ach na TikToku?
5: Zaczęło się od tego.
6: Tak, ja po studiach magisterskich skończyłam szkolenie jubilerskie i planowałam zrobić meksykańskie bole, które mamy tutaj w studiu. Nie mogę Państwu pokazać, ale to jest...
4: To ja szybko opiszę. Taka średnich rozmiarów kulka wielkości mniej więcej winogrona, tylko bardziej okrągła, złota, na sznurku, w środku której coś jest. I ona jest częściowo ażurowa.
6: Tak, przypomina trochę złoty znicz z Harry'ego
4: Pottera. Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś uwielbiał Quidditcha i te rozgrywki, tak, to znicz, który łapał Harry Potter, będzie dobrym skojarzeniem.
6: Tak, więc planowaliśmy zrobić biżuterię opartą na dźwięku, która jest bardzo znana w tych różnych krajach, w Meksyku głównie, to są bole meksykańskie, ale chcieliśmy zrobić to w złocie i w srebrze. I te bole polegają na tym, że kobieta jak jest w ciąży, to nasze dziecko już od 4 miesiąca słyszy, więc można sobie założyć taki naszyjnik i bawiąc się tym naszyjnikiem na brzuchu, dziecko się uspokaja i wycisza. Potem chcieliśmy właśnie te nasze bole włożyć do zabawki, żeby to dziecko jak po urodzeniu miało ciągle ten dźwięk przy sobie, ale to akurat trafiło na ten moment, kiedy
5: byliśmy zamknięci w domach.
4: Lockdown, pandemia, te sprawy.
6: Tak, i wszystko się bardzo przedłużyło, więc ja mówię, no to zacznijmy coś robić, a sami słuchaliśmy ASMR, więc ja mówię, no to może to ASMR zaczniemy po prostu.
5: Tak, zacznijmy przygotowywać, bo chcieliśmy wykorzystać ASMR w marketingu naszych produktów.
6: I zaczęliśmy przygotowywać i po prostu to z dnia na dzień tak wybuchło, że nie jesteśmy w stanie dokończyć tego projektu już. Zresztą robiliśmy strefę ciszy na festiwalu Open Air, więc to jest po prostu coś niesamowitego. I mamy takie historie, że na przykład pani, która miała zagrożoną ciążę i kilka tygodni spędziła w szpitalu, a było to za granicą, więc ciężko byłoby ją odwiedzić, to nawet słuchała naszym materiałem.
5: Nawet mąż tylko przynosił jej rzeczy pod drzwi, więc ona była totalnie samotna, miała tak poważne powikłania, że nie mogła nawet głaskać się po brzuchu, żeby nie pobudzać tej swojej przyszłej córki.
6: Tak. No i te materiały ją uspokajały, wyciszały i była tak wdzięczna, że po urodzeniu swoją córkę nazwała Klaudia. Tak. I zresztą jedna z tych boli poleciała właśnie do niej. Więc myślę, że swoją misję jakby nadal spełniamy. Ta biżuteria nie powstała jeszcze, bo nie mamy po prostu czasu, ale na szczęście jesteśmy w stanie jakoś inaczej pomagać. Niektórzy mówią, że no nie mogą słuchać tych dźwięków, ale należy pamiętać, że ASMR nie jest tylko dźwiękowe, jest również dotykowe, jest wizualne, więc ktoś może powiedzieć, że nie może właśnie dźwiękowego ASMR, albo nie może jakiegoś bodźca, ale no nie do końca może powiedzieć, że zupełnie ASMR go nie dotyczy, bo należy pamiętać, że ASMR dotyczy wszystkich bodźców.
5: I wszyscy twórcy na całym świecie spotykają się z tym, że kogoś to żenuje. Że no, ale jak to takie mlaskanie przy mikrofonie, stukanie w przedmioty, weź się za porządną pracę. Nie? A potem okazuje się, że jak zgłębiamy temat, to jest coś niesamowitego, coś co w ogóle, no jesteśmy na skraju przepaści tak naprawdę i żaden z twórców i nawet takich bardzo doświadczonych, myślę, że jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w co wdepnęliśmy.
4: A czy wy się spodziewaliście, jak zaczynaliście z waszymi live'ami, że to tak chwyci? No bo w pewnym momencie miałam wrażenie, że każdy, kogo znam, ogląda wasze live'y wieczorem i słucha właśnie ASMR w waszym wydaniu i się przy tym relaksuje.
5: Jakbyśmy wiedzieli, to byśmy zaczęli...
4: 10 lat wcześniej.
5: 10 lat wcześniej, tak. Klaudia zaczęła pierwsze szeptane live'y w kwietniu 2021 roku. I z dnia na dzień to był taki wzrost widzów, że zaczynaliśmy od 30 pierwszego dnia, a dwa dni później mieliśmy już 1000.
6: To nas przerastało. Kiedy mieliśmy po 10 tysięcy online osób na live'ie i...
5: W ciągu jednej godziny live'a 124 tysiące osób się przewinęło z całego świata i to jest, to jest coś nieprawdopodobnego.
4: No właśnie, bo to jest ciekawe, że to jest taki międzynarodowy język porozumienia, dlatego że tam nie trzeba używać słów. Zdarza się wam, że szepczecie, że mówicie po polsku na przykład, ale równie dobrze, jak rozumiem, mógłby to być live, w którym nie pada ani jedno słowo.
6: Tak. I to, co mówisz właśnie, nasz głos jest największym wyzwalaczem, czyli takim bodźcem do ASMR, do poczucia właśnie tego ASMR.
5: Nas wszystkich, nie tylko tutaj, tak. Klaudii.
6: I tutaj mamy właśnie i szept, i takie miękkie mówienie, i niezrozumiałe szepty, właśnie niezrozumiałe szeptach, niesłyszalne. Ważne jest, żeby często zastosować ten właśnie zagraniczny język, żeby odbiorca nie mógł się skupić zupełnie na treści tego, co mówimy, żeby mógł się zrelaksować.
4: Tylko na dźwięku, tak. A nie na znaczeniu.
6: Tak, dokładnie. Tak jak mówisz.
4: A jak jeszcze tak technicznie wygląda przygotowanie do takiego waszego live'a? Bo przedmioty pojawiają się różne. Czy zdarza się w głowie taka czarna dziura? Dzisiaj to już nie mam pomysłu, co wezmę. Czy właściwie każdy przedmiot może zostać wykorzystany w takiej sesji ASMR?
6: Tak naprawdę tematyk jest tak wiele, że mamy na przykład ASMR dźwiękowe, w sensie dźwięki natury. Mamy szepty, czyli dźwięki ust. Mamy roleplay, gdzie odgrywamy jakieś role. Mamy teraz właśnie tą serię z gwiazdami, co jest naprawdę niesamowite. Państwu bardzo serdecznie polecam, ponieważ każda osoba ma własną historię. I przychodzi do nas, niezależnie od tego, czy ona jest znana, czy nieznana, naprawdę każdy z nas ma inną historię. I to jest ciekawe, jak opowiadamy o swoim świecie i przynosimy swoje rzeczy i wprowadzamy tego odbiorcę do swojego świata. I co jest ważne, to właśnie ten szept jest największym wyzwalaczem ASMR, więc nie potrzebujemy tak naprawdę nic więcej. Możemy opowiadać jakąś historię, co nam się przydarzyło w ciągu dnia, albo co nas zrelaksowało, więc to jest o tyle ciekawe. I oczywiście zdarza nam się, że na przykład idziemy do sklepu i stukamy we wszystko i dotykamy.
4: I sprawdzacie, jak to brzmi.
5: Tak. Ty nie widziałaś, ale jak Klaudia usiadła tutaj, to pierwsze, co zrobiła, zaczęła stukać w podstawkę.
4: Od mikrofonu.
5: Tak, mówi, super dźwięk. Ja my to odkręcimy, jak będziemy wychodzić.
6: Może dostaniemy jako pamiątkę.
5: Może dostaniemy jako pamiątkę, tak.
6: Przypomniało mi się, co chciałabym bardzo powiedzieć Państwu, że ASMR, samemu możemy sobie zrobić taką sesję ASMR w domu. Nie potrzebujemy żadnego twórcy. Jeśli mamy jakąś stresującą sytuację i wiemy, co nas relaksuje, czy to jest na przykład taki delikatny tapping, czy to jest jakaś struktura, dotykanie materiału, to sami możemy sobie taką sesję zrobić, na przykład pędzelkiem, podotykać się po twarzy, albo poczesać, jeśli to nas relaksuje. Więc tutaj jak siedzimy i czujemy tą strukturę, to wystarczy skoncentrować się na tej strukturze i dać sobie tą ciszę, tą intymność i to samo właśnie w materiałach ASMR, że o ile my staramy się zapewnić jak najwyższej jakości dźwięk i staramy się wyciszyć studio i zapewnić mikrofony i wszystko, żeby było jak najlepiej odszumiać ten dźwięk, to pamiętajmy, że z drugiej strony też ważne, żeby dać sobie szansę, żeby być na osobności, żeby zachować sobie intymność, założyć sobie słuchawki, przyjąć jakąś taką wygodną pozycję dla nas i starać się zrelaksować, dać temu szansę, tak jak medytacji.
4: Margaret, dzisiaj u nas w naszym studiu z premierą swojego nowego numeru, który jest trochę o tym, żeby najpierw zaakceptować siebie, a świat często nam to utrudnia.
7: Ojejku, świat nam przede wszystkim to utrudnia, bo świat nam daje tą kontrę, że my po prostu patrzymy sobie na tym Instagramie na czyjeś życie, które jest lepsze, ładniejsze, ładniej sfotografowane i nam się wtedy w tej kontrze coś po prostu w głowie tam zaczyna wydawać. Ja też staram się po prostu zawsze wracać wtedy do tego, że wiem, że to jest iluzja, że każdy z nas ma swoje jakieś problemy, ale chyba po prostu bym wróciła, właśnie tak bym się odwróciła teraz od tych problemów, bo też ta piosenka jest tak wprost radosna i ona jest tak wprost o cieszeniu się właśnie w warstwie lirycznej ze swojego ciała, z tego jakiegoś takiego, że to jest tak dla mnie takie dziewczyńskie wychodzenie na imprezę i szykowanie się przed tą imprezą, to jest takie chcę się taka poczuć super i po prostu sobie tańczę, jednocześnie malując się przed wyjściem z moimi przyjaciółkami na przykład, że i to jest tego typu emocja, tego typu energia, z którą wchodzę w ten nowy rozdział muzyczny i cieszę się, że właśnie to jest takie wprost radosne, bez bez powodu, bez jakiejś tak ukrytego drugiego dna, nie? Że to jest po prostu o radości i celebrowaniu siebie. No i myślę, że ta piosenka też trochę wyłuskuje... Trochę śmieję, że to jest taka oda do tyłka, bo trochę jest, bo ja tam zaczynam słowami cały ten utwór. Hey, see you looking in my eyes, can't stop thinking about my ass, I can't blame you because it's nice. I to znowu powrót do tej po prostu trochę cielesności, do akceptowania siebie, ale w takim wydaniu, że po prostu cieszę się. Lubię siebie, lubię swoje ciało, lubię się nim cieszyć, lubię tańczyć i wytańczać wszystkie emocje. No i to jest o tym. Dużo jest tam radości.
4: A dużo zajęło ci czasu dojście do tego wniosku, że się cieszysz ze swojego ciała, że je akceptujesz, że je doceniasz i że ono jest właśnie od tego, żeby wyrażać głównie radość? Bo wiesz, to nie jest łatwy proces.
7: To nie jest łatwy proces i dobrze, że powiedziałeś, że to jest proces, bo to nie jest tak, że też tak się czuję codziennie po prostu, że w ogóle my kobiety żyjemy też w cyklach i po prostu nie ma co gadać, że są po prostu dni, w których myślę, że będę puszczała sobie tę piosenkę, żeby sobie dodać tej energii i dodać sobie tego... tego slejowania, ale faktycznie w momencie, w którym to pisałam, to tam byłam.
4: To dobrze, no to jest dobry objaw, tak. Dlatego to czuć z tego kawałka. Let You Talk About It to jest w ogóle tytuł tego numeru, który zapowiada, jak już sama powiedziałaś, trochę nowy rozdział i nową erę. I teraz pytanie, za które być może się obrazisz, ale mam nadzieję, że nie. Ja tam trochę słyszę brzmienia z Cool Me Down na przykład i z tego okresu. Ale mówię o brzmieniu, nie mówię o w ogóle przekazie i o Margaret jako takiej, ale klimat i atmosfera.
7: Wiesz co, w ogóle się nie obrażam, bo ja też w ogóle też lubię, kurde, te rzeczy, które robiłam wcześniej, po prostu się pozmieniałam ja bardzo, ale też wyczuwam w tym, nie słyszę tego muzycznie, ale wyczuwam w tej intencji takiej po prostu, że ten pop jest wprost radosny, że tam że to na przykład przy Tańcz Głupia, które zresztą bardzo lubię i lubię do tego wracać, że tam właśnie mamy to drugie dno, że ta piosenka jest w jakimś sensie radosna, energetyczna, ale
4: trochę ma mrok.
7: Ale ma dużo mroku w sensie, tak. Ma dużo mroku w sobie, ale Ci Talk About It jest po prostu kawa na ławę, jestem dzisiaj wesoła, dzień dobry, do widzenia, no i o co ci chodzi. I to jest taka emocja, którą ja po prostu ostatnio też taką reprezentuję i chciałabym po prostu puścić dalej, chciałabym, żeby po prostu tak ludzie szerzej też mogli się też tak poczuć. A nawet jak się tak nie czują, to żeby właśnie piosenka im to dała.
4: Zwłaszcza, że my potrzebujemy takich numerów. Mamy dużo numerów do myślenia, dużo numerów z drugim dnem.
7: Tak.
4: A ciągle trochę podchodzimy do kawałków, które są wprost optymistyczne, radosne i bardzo nam potrzebne, zwłaszcza patrząc na przykład na to, co się dzieje za oknem. Mamy -10 wieczną szarość w Polsce, że to takie trochę głupio się przyznać, że to jest właśnie taki kawałek, który sobie włączam. Ja bardzo dużo włączam takich numerów i bardzo często ich szukam.
7: Tak, ja jestem dokładnie tą samą dziewczyną, która jak jest jej gorzej, to włączam sobie właśnie piosenki, które mi dodadzą, a nie będą mi jeszcze odejmowały od tego humoru. I faktycznie jest coś w tym, że my tak bierzemy uśmiech i radość i szczęście za coś mniej ważnego i istotnego i głębszego niż smutek. I wydaje mi się, że to jest pułapka po prostu, bo koniec końców no nie wiem, czy fajniej przeżyć życie będąc takim uduchowionym i smutnym, czy może po prostu lekko i radośnie. Ja byłam i tu i wolę lekko i radośnie.
4: Wydaje mi się, że to też wynika z tego, że mamy takie poczucie, że radość i uśmiech jest pewną stałą w naszym życiu, czymś, co się dzieje cały czas, a te gorsze momenty są chwilowe. A to jest nieprawda. Jak się na to spojrzy,
7: właśnie
4: to czasami się, jest
7: jeden
4: do jednego i jest odwrotnie.
7: Że jest odwrotnie, my też mamy tendencję do... No, ale to jest po prostu ludzkie, nie? Że do zamartwiania się na przykład. Ja też tak mam, że się zamartwiam na zaś. A później na przykład się okazuje, że jak wydarzają się w naszym życiu różne sytuacje i jak odejdą nam te wszystkie rzeczy, o których my się teraz martwimy, ale nie wiem, musimy zawalczyć o życie. Bardzo często ostatnio mój bębniarz miał po prostu wypadek na motorze i ma problemy z nogą i miałam z nim taką rozmowę bardzo pouczającą dla mnie. Mówi, kurde Gosia, idę teraz po ulicy i mam taką dopaminę, taki strop dopaminowy, tak się cieszę, że idę. I my o tym często faktycznie zapominamy, bo lubimy się pozamartwiać, a co ta tam... tamta, co ona tamta wyprawia, a tutaj zimno, a tu... I jakby to też jest o naszej rzeczywistości, tak jest, ale ja będę po prostu starała się tym moim nowym rozdaniem trochę tą rzeczywistość tak kolorować w bardzo jasnych i pastelowych kolorach. Chociaż mówię teraz o tej piosence, ale album oczywiście będzie miał swoje różne zakręty, bo jest też podzielony muzycznie na trzy części i to będą trzy mini-albumy.
4: Body, Voice, Mind.
7: Body, Voice and Mind, tak. Zaczynamy od tego tańca, więc jest na, tak po prostu tanecznie, energetycznie i radośnie, ale rozkminki też będą w części dalszej.
4: To jest coś, czego też myślę potrzebujemy dla równowagi takiej w życiu.
7: W ogóle
4: czasem
7: centrum.
4: Rozkminę, żeby docenić to, o czym powiedziałaś, że jest jakieś szczęście, jakaś radość, którą warto generować tak często, jak się da.
7: Tak. Tak, generalnie poszukiwanie centrum i w ogóle, gdzie to centrum jest. Znowu jestem Małgorzata Coelho, ale trudno, tak mam. Że to jest jakby chyba w ogóle najważniejsze dla mnie w życiu po prostu cały czas, żeby trzymać się centrum, żeby nie przesadzić w każdą ze stron, bo to jest chyba jakieś takie największe moje ostatnie... że po prostu ekstrema nie są zdrowe, nie są fajne, są bardzo jakieś, są bardzo...
4: Dają też dużo emocji, dużo dopaminy też
7: dużo
4: dają.
7: Dużo dopaminy, ale w środku jest najlepiej, najwygodniej.
4: A to czym jest teraz to twoje centrum?
7: Moje centrum... No właśnie, to jest ciekawe pytanie. Moje centrum jest na pewno na tej płycie rozbrzmiewa w muzyce popowej faktycznie, bo ja taka jestem, ale też cały czas mam takie pytanie, a Megi, czy jeszcze zarapujesz? A Megi, czy zaśpiewasz na przykład coś bardziej jazzującego? A czy będzie drugie byle jak? I ja sobie myślę, że to moje centrum teraz, w którym jestem, to jest właśnie te wszystkie rzeczy razem. W sensie, że to nie jest tak, że ja teraz skończę z popem i zaczynam nową erę rapową, że ja już jestem tym wszystkim i że ja już niczego nie zamykam, niczego nie kończę, z nikim się nie żegnam, tylko po prostu... Tak troszkę przytulam te wszystkie wersje siebie, które były wcześniej, które w sobie teraz odkrywam na nowo, no bo na przykład takie brzmienie bardziej klubowe, mimo rzeczy wielu, które robiłam, no to dla mnie jest coś nowego. I faktycznie ta epka pierwsza, która jest o tańcu, o ciele, będzie epką bardziej taką klubową, taneczną.
4: A w życiu też znalazłaś swoje centrum? Bo teraz była taka przerwa, nie mieliśmy trochę Margaret. Czy to też jest odnalezienie centrum, że po prostu czasami mówisz sobie, dobra, teraz potrzebuję czasu, kiedy mnie nie będzie i jesteś z tym okej, bez stresu, a co jeśli ludzie zapomną? A wiesz, bo to się pojawia w głowie.
7: Tak, to się pojawia w głowie, tym bardziej w tych czasach, w którym wszystko nas po prostu atakuje z tego telefonu i ja też mam bardzo często takie uczucie FOMO, że kurde, tu mnie nie ma, tam mnie nie ma, tutaj się dzieje, a ja po prostu zarosnę zaraz tym mchem. ale też wiem, że to jest po coś, co mnie buduje i to są te momenty, w których ja mnie nie ma jakby tak widocznie, ale ja jestem bardzo wtedy w procesie twórczym i wiem, że też nie da się połączyć tych procesów. W sensie kreowanie jest tak intymnym procesem, a później wydawanie muzyki i bycie w takim tą wersją siebie ekshibicjonistyczną, że to trudno jest łączyć, więc ja bardzo lubię te okresy, w których się troszkę zaszywam w swoich czterech kątach i mam ten czas na kreację, bo to jest w sumie mój ulubiony moment kreowania rzeczy.
4: I to jest chyba rzeczywiście domena w tej chwili większości artystów, którzy są, jest premiera, trasa koncertowa, przerwa,
7: że to
4: bo
7: jest jakimś
4: robię
7: cyklem.
4: Coś nowego.
7: Tak, że to jest jakimś cyklem, bo faktycznie robienie tego wszystkiego naraz, że zmienianie tych ról jest bardzo, bardzo trudne.
4: Ale mam wrażenie, że byłaś w tym przez chwilę,
7: tak,
4: kilkanaście lat temu.
7: Tak.
4: I chyba można od tego trochę oszaleć.
7: No właśnie, można od tego trochę oszaleć, bo z jednej strony, nie wiem, jesteś w studio i naprawdę trochę grzebiesz w sobie. To trochę nieraz dla mnie jest, więc będę mówiła o sobie, że jest to jakaś forma terapii. Nie mówię, że piosenki, o których piszę i te teksty są jeden do jeden, co się dzieje w życiu, bo to nie
4: emocji.
7: Jest. Ale, dokładnie, ale jakby zawierają się tam sentencje czy słowa, w które ja wierzę, które są mną i tak dalej, więc to jest trochę
4: terapeutyczne.
7: Te słowa, dokładnie. Więc byciu w tych dwóch światach naraz jest naprawdę można oszaleć, bo z jednej strony dotykasz duszy,

0: mówiąc sobie, zrobiłam wszystko najlepiej, jak się da. Teraz to już, no sorry, nie mam na to wpływu.
1: Tak. Tak, myślę, że uczę się, to jest dobre słowo.
0: A to jest bardzo trudne.
1: To jest bardzo trudne, bo oczywiście chciałoby się zawsze, może jeszcze coś mogę zrobić, może jeszcze, nie wiem, może jeszcze tak to wypromujmy, może jeszcze zróbmy to. Ale faktycznie ja zawsze mam moment, dzień premiery jest dla mnie takim dniem smutnym akurat.
0: Dlaczego smutnym jest dzień premiery?
1: No bo to jest taki dzień, bo do momentu premiery to jest tak, że wow, jeszcze nikt o tym nie wie, że jest taka ekscytacja, ten utwór jeszcze nie wyszedł i tak trochę nie wiadomo, jak ludzie na niego zareagują. No a premiera to jest takie, o dobra, wszyscy wiedzą.
0: No ale przy premierze przynajmniej dostajesz komentarze od swoich słuchaczy, którzy mówią, wow, Margaret, super, czekałam na ten numer.
1: I to mnie stresuje.
0: Boisz się odpalać wtedy Instagrama, tak, mediów społecznościowych i YouTube'a?
1: W dzień premiery zazwyczaj staram się, nie zawsze mi się to udaje, ale staram się na przykład odkładać telefon i w ogóle go nie mieć. I na przykład zawsze staram się, proszę kogoś, żeby ktoś inny włożył tego posta z mojego teamu. W sensie ja go przygotuję, tam napiszę wszystko, ale ja nie chcę na to patrzeć. Nie wiem, czemu tak mam. Ale
0: a prosisz też kogoś, żeby ci wyselekcjonował kilka rzeczy, tak żebyś miał jakiś ogląd sytuacji, żeby zajrzał tam za ciebie i potem dał ci taką pigułkę. Tak, zobacz, Małgosia, jest tak.
1: To zawsze piszę wieczorem do Adriana i piszę do Adriana, no jak tam? No i on wtedy pisze, no jest super tam, mega się podoba coś tam. I jak on mi mówi, że super, mega się podoba, to ja wtedy tak, no może wejdę, może ten. A jak tak mówi, że no, że fajnie, że tutaj pracujemy, to wtedy nie wchodzę.
0: Jest już ukuty język na to, czy jest dobrze, czy mogłoby być lepiej.
1: Nie, ale zazwyczaj ten po prostu moment premiery jest jakiś taki bardzo, no tak naprawdę taki intymny. Jest to często porównywane do jakiegoś takich porodów, ale jest to jakieś dziecko.
0: Jakieś dziecko
1: oddajesz, jest jakieś dziecko
0: światło.
1: I on jak wychodzi na ten świat, no to ten dzień narodzin jest taki, no, że muszę na siebie uważać, że tak powiem, że wtedy jestem jak z tym przysłowiowym jajkiem. Więc tak. Lubię na przykład sobie sadzić kwiatki, o.
0: Ale to jest, myślę, bardzo cenna lekcja dla młodych artystów, którzy wchodzą i oni jeszcze tego nie wiedzą, co ty już wiesz po tylu latach bycia tu, gdzie jesteś, że czasami trzeba sobie zrobić krok wstecz dla własnych emocji i dla własnego dobrostanu.
1: Bo to po prostu nic nie zrobi dobrego ani złego, w sensie, bo ja mówię o tej sytuacji w dwie strony. Kiedyś, bo to jest jak kredyt w banku. Jak wydajesz numer i spływa na ciebie cały ogrom braw i oklasków i ty zaczynasz się w tym pławić i zaczynasz mówić, oj, to jest super, Boże, oni wszyscy są super. No i chodzi o to, że ten pik dopaminowy, on później zjeżdża jednak na dół.
0: Najgorsze
1: i to jest
0: stop,
1: zawsze kosztem. A jak na przykład wkręcisz się, że ojejku, jest źle, nie wiem, chciałabym mieć więcej komentarzy, fajniejszych, lepszych, żeby ktoś to bardziej docenił, no to też masz później zjazd, więc ja w ogóle po prostu staram się nie robić tych górek.

0: Jest 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
1: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKE zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
0: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
2: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

Ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte i nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu, no i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
10: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: I po reklamie.

0: Ale on czaruje. Benson Boone w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie i to jeszcze, słuchajcie, nie koniec. Wielka akcja w polskim internecie trwa nadal. Mimo że charytatywny stream u Łatwoganga skończył się już dawno temu, przypomnę, udało się zebrać ponad 280 milionów złotych dla dzieci chorych na raka, to uwaga, właśnie ruszyły licytacje dla dzieci z fundacji Cancer Fighters. Wiele znanych osób wystawiło swoje pamiątki i na przykład można wylicytować srebrny medal olimpijski Władimira Semiriunija. Jest koszulka FC Barcelony z podpisem Lewandowskiego i Szczęsnego. Są rękawice Artura Szpilki. Masa tych przedmiotów. Naprawdę setki rzeczy można wylicytować, więc jeśli macie trochę wolnej gotówki, no to wpadajcie na sk.pl, tam mamy link do licytacji, no i licytujmy, a kasa trafi na konto Fundacji Cancer Fighters i pomoże dzieciom chorym na raka. Za chwilę wracam do Was z hitami na czasie po krótkiej przerwie Dua Lipa.
1: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
3: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
12: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
13: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Przyjdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
15: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
8: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Pancernik we Wrocławiu? Do tej pory kojarzył się tylko z zoo. Już niedługo spotkasz go przy ulicy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Wpadnij do pancernik.eu po pancerne etui, szkła ochronne i akcesoria do telefonu. Startujemy już niebawem.
17: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
18: To będzie ostatnia reklama.
6: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.
7: I po reklamie.

budza. Na 7 minut przed godziną 10 to jest Jazzy. To są weekendowe hity na czasie, ale w ten weekend nie tylko hity na czasie dla Was mamy. Załatwiamy Wam najlepsze koncertowe wspomnienia tylko w Radiu SK do zgarnięcia. Uwaga, podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Jeśli chcecie takie zaproszenie zgarnąć, wystarczy, że wpadniecie na sk.pl i tam się za darmo zgłosicie. Po prostu nam udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty albo jakiegoś takiego największego fana znacie. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, a my i dzisiaj, i jutro przez cały dzień takie bilety Wam rozdajemy i po godzinie 10 dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was. A wcześniej najnowsze newsy w SC.

0: worth it. Autopromocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Prawie łezka. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławi oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
9: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
10: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Pasażu Grunwaldzkim już 28 maja od 9.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
14: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, Ty robisz swoje. 512-991-991. EnergyRental.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
6: I po reklamie.
16: Wrocław na czasie.
17: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już za tydzień w sobotę 16 maja wiele samochodów poprzebieranych będzie na wrocławskich ulicach jeździć i rywalizować. W samochodowym rajdzie ulicznym, czyli takiej grze miejskiej w samochodach, poprzebierane ekipy z poprzebieranymi autami będą rywalizowały ze sobą. Ruszają z hali Świebockiej, tam też w sobotę za tydzień after. 12 edycja, więc wiedzą, jak to robić.
18: Jest 10:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Donald Trump nie wyklucza przesunięcia sił USA z Niemiec do Polski. Chodzi o kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Pytany o to odpowiedział: Polska by tego chciała, mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. mówił Trump, który w ubiegłym tygodniu zapowiedział, że wycofa z Niemiec ponad 5 tysięcy wojskowych. Kolejne zakażenia w przedszkolu w Nowinach Wielkich w Lubuskiem salmonelle wykryto u czworga dzieci. W sumie bakterie stwierdzono już u sześciorga maluchów. Nadal nieznane jest źródło salmonelli. Sanepid w Gorzowie bada pobrane materiały i produkty. Kosztowna bójka piłkarzy Realu Madryt. Klub ukarał Federico Valverde i Aurelie Tchouameniego. Za swoją bójkę mają zapłacić po 500 000 euro. Obaj wyrazili już skruchę i przeprosili za swoje zachowanie.
16: Największe hity Maty w karierze na największym stadionie w Polsce. Wy to możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym 15 maja. Zgłoszenia cały czas przyjmujemy na sk.pl za darmo, a już za chwilę dzwonię do kogoś z was w tej sprawie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Narcotics Trust z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Możecie znajomym przekazać, że w SC są do zgarnięcia bilety na matę. Razem ze mną teraz Ola. Cześć Ola.
1: Cześć.
0: Jak tam sobota mija? Już jakieś sprzątanie było, czy na razie leniwie?
1: Nie, my majówkę teraz zaczęliśmy, jesteśmy w Kazimierzu.
0: Wow, no to się nazywa sobotę. Ja się postaram, żeby ta sobota była jeszcze lepsza. Słyszałem, że ty może wielką fanką maty nie jesteś, ale za to znasz ogromną fankę maty. Kto to jest?
1: Moja córka jest ogromną fanką maty, jej przyjaciółka.
0: Ale no to udowodnij mi, że ta córka jest fanką maty, no.
1: Udowodnij, że jesteś fanką maty.
2: Udowadniam.
1: Ale w jaki sposób możemy udowodnić?
0: No właśnie, no.
1: Jakąś piosenkę, może kiedy ma, ile mata ma lat?
0: Nie, no.
2: 26.
0: A, to dużo o macie wie. Jak córka ma na imię?
1: Nadia.
0: Nadia, a jaki jest twój ulubiony kawałek maty?
2: Echo,
0: okej. Okay. Tutaj mama napisała, że ty masz 18 niedługo. Zaraz, czy ty w tym roku maturę piszesz?
1: Nie, napisałam, że mam 18 niedługo.
0: A nie, 18 maja ma urodziny.
1: 18 maja ma urodziny.
0: Ale to postarzałem ją troszeczkę.
1: Troszeczkę tak. O jakieś 6 lat.
0: Ale to już niedługo. A zaraz, czekaj. Ola, słuchaj, to jakbyś ty wygrała, załóżmy, bilety na matę, to byś puściła tak córkę?
1: Nie, no pojedziemy razem.
0: A, okej.
1: Okay. Pojedziemy razem.
0: No, tak.
1: Zrobię to dla niej.
0: A ty w ogóle lubisz
1: przyjaciółka...
0: Lubisz matę?
1: No ja tam... Powiedzmy, że coś tam słyszałam. Może wielką fanką nie jestem, ale jak muszę, to słucham.
0: I przymkniesz uszy, jak się jakieś tam przekleństwa trafią w razie czego.
1: No już niestety. Jej przyjaciółka już ma bilety, więc ona już jest teraz zafascynowana, nie?
0: A, no to postaramy się zrobić tak, żeby twoja córka nie musiała zazdrościć. To teraz daj na głośnik, bo ja tobie i twojej córce Nadii mam coś ważnego do przekazania.
1: Daj na głośnik.
0: Nadia, jesteś tam, słyszysz? Bo ja, uwaga, teraz na antenie Radia SK w tym momencie zgarniasz podwójne zaproszenie na koncert maty na PGE Narodowym w Warszawie. Ten okrzyk radości potwierdza, że jest największą fanką maty, Ola.
2: Dziękuję.
0: Dobrej zabawy
1: wam życzę.
0: Dziękujemy
1: bardzo. Dziękujemy.
0: To teraz, Ola, odpalaj matę, słuchaj, ucz się dyskografii, żebyś potem się dobrze z córką bawiła.
1: Dobrze, dzięki.
0: Trzymaj się, hej.
3: Dzięki. Reklama.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na Biału. Tylko teraz. Jogurt Fantazja Danon. Różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
10: będzie ostatnia reklama.
14: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: I po reklamie.

0: Darula w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. EnergyRental.pl.
12: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
15: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
17: I po reklamie. Eska.

Załatwiamy weekendowy odpoczynek. Nie spieszymy się. To są właśnie weekendowe hity na czasie. Pauza w Radiu SK, ale jeśli potrzebujecie czegoś energicznego, imprezkowych numerów, to też to dla was w Radiu SK mamy. U nas jest różnorodnie. Przypomnę, powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek po 20 na antenie Radia SK najpierw gramy najlepszy mix hitów na czasie, a potem naszą antenę przyjmują najlepsi producenci świata, m.in. Armin van Buuren i jego kultowa Estate of Trance, Robin Schulz, Meduza, Afrojack i wielu, wielu innych. To jest właśnie SK Live Remix. Aż Jarek napisał na Messengerze Radia SK: SK, gdzie można odsłuchać SK Live Remix, bo przegapiłem. Można, wystarczy, że pobierzecie apkę Radia SK na smartfony i tam za darmo możecie słuchać SK Live Remix 24 godziny na dobę, bo tam działa specjalna stacja radiowa właśnie z tymi dobrymi miksami i to jest propozycja idealna, czy to na grilla, czy to do sprzątania. Za chwilę najnowsze newsy w SK.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
14: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
15: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.
4: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
7: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
4: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO SA. Firma Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc goniące Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
0: Punktualnie godzina 11, sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
19: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, nikim i nasz.

0: To chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
16: Może poinformować po prostu.
17: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
18: No w sumie.
19: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć, odpalić, auto umyć. Także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety tym razem Kazik no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
3: Autopromocja.
10: Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są. Nowoczesne akcesoria? Czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: 9 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
4: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
8: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: I po reklamie.
19: SK.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosinek złożę, życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało. Radio SK. Just hit the pedal. If things go wrong, it's just incidental.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kaufland jest fresh, fresh.
2: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na Was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na Polach Osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Już teraz zgarnij Twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Card Extra. Kaufland.
12: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: i po reklamie.
1: Wrocław na czasie.
2: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Szukając propozycji, o czym wam powiedzieć dzisiaj, co się dzieje we Wrocławiu, napotkałem na coś niespotykanego, bo czeka nas dzisiaj festiwal Lampionów w Parku Glinianki na kąpielisku Spartana. Tam, z tego co rozumiem, będziemy lampiony wypuszczać na wodę, żeby tak pięknie nam świeciły. Może w powietrze, nie wiem, bo za dużo nie napisali, poza tym, że czeka nas wieczór pełen światła i muzyki.
3: Minęła 12, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
4: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
5: Obawiam się lektury, jaka może być.
6: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
3: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
7: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
8: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
7: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony? Są! Nowoczesne akcesoria? Czekają! Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to! Nie czekaj na ostatnią chwilę! Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
15: Może poinformować po prostu.
16: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
17: No w sumie.
18: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damianu Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot. I już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Pokolenie Kaliber 44 spotyka się jeszcze raz. Pożegnalna trasa dla Joki. Centrum Koncertowe A2, sobota 16 maja. Żegnamy legendę.
3: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
4: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
8: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Castorama! Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
14: 8 i 9 maja zapraszamy do Fresh Spotu Kauflandu na Juwenaliach Wrocławskich. Czekają tam na was loty balonem, diabelski młyn, dmuchana ninja arena, konkursy z nagrodami i strefa świeżości, gdzie spróbujecie koktajli, które są naprawdę fresh. Start o 15.30 na polach osobowickich. Do zobaczenia na Fresh Spocie Kauflandu.
15: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: Wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błogaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze SK.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków, więc bardzo intensywnie i życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: Reklama. Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Wrocław na dobrej drodze to pierwszy taki program w Polsce. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to tylko w zeszłym roku 18 odcinków o łącznej długości 14 km i wydane 15 milionów złotych. Tej wiosny Wrocław na dobrej drodze na kolejnych ulicach: Powstańców Śląskich, Grabiszyńska, Żernicka, Kiełczowska, a teraz także Aleja Karkonoska.
2: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit: jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUV-y MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław. Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Podkaszarka do trawy czy wkrętarka? Viula, mamy je w zestawie za 199 zł. MagTools MultiSeries 18 V, jeden akumulator do wszystkich prac domowych. Zapraszamy do sklepów i na viula.pl.
6: Na plaży, w góry czy na city break, w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławiu oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być Twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
11: I po reklamie.
12: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
13: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
12: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Job.
14: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
12: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki.
15: Zaczynamy 13 w Radiu SK razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem SK. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Hity na czasie Radio SK. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu tnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
6: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowcale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad. Pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach. U mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Ja wybieram tą drugą opcję.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
3: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
5: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies, Wrocław, Rynek 41.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
9: I po reklamie.

7 minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Reklama. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
9: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. EnergyRental.pl.
10: Wrocław na dobrej drodze. To szybkie remonty. Nowa nawierzchnia, regulacja studzienek, poprawa krawężników. Program Wrocław na dobrej drodze ma już 5 lat. Byliśmy pierwsi w Polsce, teraz inni naśladują ten pomysł. Zamiast łatać dziury, wymieniamy całe wielokilometrowe odcinki dwóch górnych warstw jezdni. Wrocław na dobrej drodze to już 58 odcinków wyremontowanych ulic.
11: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapraszamy na konferencje i spotkania biznesowe do Centrum Molo w Smardzewicach nad Zalewem Sulejowskim. Oferujemy 9 nowoczesnych sal konferencyjnych, nowoczesne zaplecze techniczne oraz kompleksową obsługę wydarzeń. Do dyspozycji gości oddajemy także rozległy teren plenerowy o powierzchni 3 hektarów. Idealny na integrację, pikniki firmowe i inne eventy na świeżym powietrzu. Połącz biznes z relaksem i wyjątkową atmosferą nad wodą. Centrum Molo. Przestrzeń, w której spotkania mają znaczenie.
14: I po reklamie.
15: Wrocław na czasie.
16: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Po wczorajszym mocnym przytupie dzisiaj pora na drugi dzień. Wrocławskich juwenali na polach osobowickich o 16:00 otwarcie bram i dzisiaj wystąpią m.in. BSK, będzie wideo, będzie Fukaj, będzie też Malik Montana, to na głównej scenie, a oczywiście scen nie brakuje więcej, m.in. ta na naszym eskowym autobusie, także widzimy się na polach osobowickich.
17: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
18: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
17: Obiekt rano znalazł przychodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem. Ogromna produkcja i wielki plan filmowy na dworcu Łódź Fabryczna. Wszystko owiane jest tajemnicą, ale jak ustaliliśmy, chodzi o zdjęcia do hollywoodzkiego filmu Nieśmiertelny.
5: To jest ekipa filmowa.
14: Nie mamy pojęcia tak naprawdę, co tutaj się kręci.
15: Jest rozłożone dużo rzeczy.
19: Pierwszy raz jestem na planie. Nigdy nie widziałem.
17: A słyszymy od mieszkańców, a w rolach głównych w filmie mają wystąpić Henry Cavill i Russell Crowe. 14 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę z hitami na czasie. Paweł Bogaj, kłaniam się. Dzisiaj świętujemy Dzień Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust, łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: bardzo fajny, bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań, nie tak jak nasi rodzice, no ale ich przepisy czasami bywają dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar. Był taki skandal. No właśnie, tak, tak, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj Dzień Unii. Życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Dua Lipa i Physical w Esce. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2-1-1-5. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2-1-1-5. Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. Radio SK. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea, jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik. Radio
1: SK. Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnolia Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
9: Jak tak, to Allegro.
10: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Salon MG Krotowski Wrocław. Miejsce stworzone po to, by wyprzedzać oczekiwania klientów. Niezawodny zespół, błyskawiczne terminy jazd testowych, imponujący wybór aut dostępnych od ręki i trwająca wyprzedaż rocznika 2025 z mega rabatami na całą gamę modeli, w tym hybrydowe SUVy MG ZS i MG HS z super niskim spalaniem, kredytem 50/50 lub leasingiem 101%. MG Krotowski Wrocław, Wrocławska 34A Długołęka. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
15: I po reklamie.

0: trzy pasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna. Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle drzwi przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Byle do 15 i Weekend Junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo?
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonetty. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.

0: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512-991-991. EnergyRental.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
12: I po reklamie.
13: Muzyką się żyje.
14: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
6: A w tobie?
5: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Oskar Cym słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oskar Cym za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino, czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
10: Autopromocja.
11: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Pokolenie Kaliber 44 spotyka się jeszcze raz. Pożegnalna trasa dla Joki. Centrum Koncertowe A2, sobota 16 maja. Żegnamy legendę.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
6: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
7: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
8: A właśnie, że pasuje.
9: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
10: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
11: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
12: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
13: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
14: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
15: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
16: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
17: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przez Orlen zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: to promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca Radio Esko. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Hany i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na esk.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: 3,17,41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8,11.
14: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
16: Keno kręci nas już 18 lat.
17: A my się rozkręcamy.
16: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
18: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
19: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
17: Ale to kręci.
16: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
21: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
22: I po reklamie.
23: Wrocław na czasie.
24: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Działo się będzie naprawdę wiele już za tydzień w weekend w Parku Szczodrę, bo czekają nas dni gminy Długołęka, Rytmy Integracji. Tam przez 3 dni na scenie głównej, choć dziać się będzie naprawdę wiele poza tą sceną, ale na scenie głównej usłyszymy Wilki, usłyszymy Smolastego, Wiktora Dydułę, Agnieszkę Helińską, Margaret Łydkę Grubasa i wiele więcej. Szczegóły na Goku Długołęka.
25: Muzyką się żyje.
26: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit. Rozpoczynamy godzinę 16. Dzisiaj oprócz Dnia Unii Europejskiej świętujemy też Światowy Dzień Sprawiedliwego Handlu. Uwaga, ważna zasada w handlu, zawsze próbuj się targować. Rób tak, aż sprzedawca sam dopłaci za to, żebyś już przestał. Ja wiem, co mówię, a za chwilę będę handlował hitami. Nówka, sztuka od Madonny i Sabriny Carpenter czeka w muzycznej kolejce, a teraz Alvaro Soler.

0: 17 minut po godzinie 16 to był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: kumpel, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks, podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.
2: Sabrina Madonna.
0: Dziękuję.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2290

0: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Przejdź i rozgość się w Złotym Psie. Idealne miejsce na spotkanie ze znajomymi lub imprezę firmową. Restauracja Złoty Pies. Wrocław, Rynek 41.
2: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja o 9. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w pasażu grunwaldzkim już 28 maja od 9.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk, wybór staje się prosty.
4: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basenzomkowice.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra, tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
11: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512 991 991. EnergyRental.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
14: I po reklamie.
15: Muzyką się żyje.
16: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
17: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
18: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
17: Tak.
18: To jest mniej więcej
17: nie znaczy,
18: to samo.
17: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
16: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco. Deep.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego Sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross Sezon 2.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen, z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: I po reklamie.
12: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Do duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny!
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
7: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka. Ulica Wrocławska 33C. www.giliauto.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce zapraszają na Dni Gminy Długołęka. Rytmy integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
12: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
14: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
20: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
21: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Magnoli Park, Pasażu Grunwaldzkim, Wrocławii oraz Wrocław Fashion Outlet we Wrocławiu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
22: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
23: Chcesz zobaczyć pancernika we Wrocławiu? Dotąd był tylko w zoo. Teraz znajdziesz go też przy Piotra Skargi 19, lokal 1C. Pancernik.eu to najlepsze etui, szkła i akcesoria do Twojego smartfona. Otwarcie już wkrótce. No i cóż, widzimy się na miejscu.
24: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszamy do Centrum Molo w Smardzewicach, tuż nad brzegiem Zalewu Sulejowskiego. Miejsca, gdzie relaks spotyka się z wyjątkową atmosferą. Oferujemy komfortowe noclegi, przestrzeń do wypoczynku oraz wyjątkową restaurację z panoramicznym widokiem na zalew. To idealne miejsce na rodzinny obiad, romantyczną kolację czy spotkanie z przyjaciółmi przy zachodzie słońca. W weekendy zapraszamy na wyjątkowe chwile przy stole. Aromatyczne dania ze świeżych składników oraz widokiem, który zostaje w pamięci na długo. Centrum Molo. Odpoczywaj, smakuj, wracaj.
10: I po reklamie.
16: SK.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Przerwa w zasilaniu? To straty nie do odrobienia. Energy Rental. Zasilamy Twój sukces. Agregaty prądotwórcze do wynajęcia, tankowanie, obsługa i serwis całodobowo. Zadzwoń 512 991 991. energyrental.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
13: I po reklamie.
14: Wrocław na czasie.
15: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Chcielibyście dzisiaj spędzić dzień albo wieczór bardziej pod otwartym niebem, w kolorowej, plenerowej przestrzeni, na dachu Galerii Wrocławia? No to dzisiaj posłuchamy i pobawimy się dźwięków, o które zadba nam Natalia Podwin. Chodzi oczywiście o Pitlane Summer Bar, który na dachu Wrocławia jest zorganizowany. Start 19, a w repertuarze utwory Miley Cyrus, Amy Winehouse czy Lana Del Rey.
16: Muzyką się żyje.
17: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle tutaj jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle tutaj jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do Rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie da się zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie Rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
0: Imprezka.
3: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
17: Wczoraj razem z Wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co Wy na to? Damiano Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

I chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zane, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Śląska, Wrocław.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: All the Things She Said to Tatu w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze. Możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302. A ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W moim przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach. I jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam! Radio
0: SK. No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK, to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechii mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zakaria też za chwilę.
2: Reklama.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Keno kręci nas już 18 lat.
10: A my się rozkręcamy.
9: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
11: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
12: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
11: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
10: Ale to kręci.
9: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
14: Wybierz najnowszy sklep Aldi we Wrocławiu. Wielkie otwarcie już 13 maja od godziny 6 rano. Czekają na Ciebie specjalne promocje, super ceny i sprawdzona jakość. Wszystko w nowym sklepie przy ulicy Cukrowej 1. Przyjdź, zobacz i skorzystaj z otwarciowych okazji. Zapraszamy do nowego Aldi. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto, kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anaconda. Basen Ząbkowice.pl.
20: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
21: Jak tak, to Allegro.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
24: I po reklamie.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowsze hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast właśnie o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na Narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na Narodowy na Matę zgarnąć. Radio SK. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
3: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
6: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
5: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
7: Ten zabójca nie popełnia błędów.
5: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar. Wrocław. Ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: 3, 17, 40.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultra nowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Od 4 do 9 maja zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
15: I po reklamie.
16: Muzyką się żyje.
17: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
18: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie upisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
17: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żugaj zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień, w sobotę, w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Datę i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
19: Imprezka. Eska.
17: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekamy na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy.
21: Hity na czasie, hity na czasie. Radio Eska. Radio Eska.
17: ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu, ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

A i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia, no i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć. Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

0: Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech, za naszymi granicami. Ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i no i właśnie, kierowca rozpłynął się bez śladu, nie wiadomo gdzie jest, nikt nie może go teraz namierzyć. No i to jest dopiero tryb zostaw. Nie wracajmy do tego. Radio SK. Ja podziwiam. Marshmallow, Ellie Goulding i Avion, Save My Love, to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Gili Nawrot Długołęka, ulica Wrocławska 33C, www.giliauto.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
10: A w tobie?
9: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
11: Nie masz prądu? No to słabo. Ale spokojnie, nie musisz świecić oczami. Energy Rental dostarcza i serwisuje agregaty przez całą dobę. My dajemy prąd, ty robisz swoje. 512-991-991. EnergyRental.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4.
14: I po reklamie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu. Sabrina Carpenter, Espresso.

0: To Christian, Marky Foster and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20. Przed nami, słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was. I wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.

0: Reklama.
1: Legenda powraca w nowej odsłonie. Przyjdź na dni otwarte nowej Toyoty RAV4 od 11 do 16 maja w salonach Toyota Nowakowski. Ten nowoczesny SUV może być twój już od 1099 zł netto miesięcznie. Leasingu Kinto One. Umów się na jazdę testową w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu lub Jeleniej Górze i poczuj moc nowej Toyoty RAV4. Wojciech Błoński, wójt gminy Długołęka oraz Adrian Sanderski, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce, zapraszają na Dni Gminy Długołęka – Rytmy Integracji. Od 15 do 17 maja w Parku Szczodre koło Długołęki. Na scenie zagrają Agnieszka Chylińska, Smolasty, Wilki, Margaret, Wiktor Dyduła, Łydka Grubasa, Gabriel Fleszar, Alien i Mighties oraz IMI. Sponsorami głównymi wydarzenia są firmy Tomga, Betard oraz BMW Team. Więcej informacji znajdziesz na profilu GOG Długołęka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Najwspanialsze miejsce pod słońcem. Słoneczny Park Wodny w Ząbkowicach Śląskich. Najgorętsze miejsce w Kotlinie Kłodzkiej. Strefa saunarium o powierzchni 250 metrów kwadratowych. Atrakcje dla całej rodziny. Basen sportowy i rekreacyjny, brodzik, wanny z hydromasażem i zjeżdżalnia Anakonda. Basen Ząbkowice.pl.
4: I po reklamie.
5: Wrocław na czasie.
6: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już za tydzień o tej porze będziemy na Tarczyńskiej Arenie oglądać rywalizację Polska kontra Brazylia. Mecz legend zbliża się wielkimi krokami. Ostatni tydzień został, no oczywiście w składzie Polski m.in. Jerzek Dudek, a w składzie Brazylii m.in. Adriano Imperator. Będzie naprawdę wiele gwiazd już za tydzień o 20 na Tarczyńskiej Arenie. Mecz legend Polska-Brazylia, aż więcej szczegółów.
7: Muzyką się żyje.
8: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram Wam ten kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej. Tak, ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć między innymi hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagrał siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barce na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
1: Imprezka.
9: Imprezka.
8: A ja mam dla Was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na esk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

Doping. A to jest Radio SK, 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin. Jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messenger. Do Radia SK. Radio SK. Swoją drogą najtrudniejsze mecze zaczynają się od słów musimy pogadać. Wow.

Osomber i jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe, no bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. Radio SK. A dokładniej nasze składki.

Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć, Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga, mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.
2: Fast, not gonna last.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej dwudziestki, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na SKPL, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bibi Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł albo ktoś wskoczył na wyższą pozycję, to zaglądajcie na SKPL i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko, więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do trzeciej nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Radio SK. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: SK. SK. Wrocław na czasie.
1: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Szukacie pomysłu na to, co dzisiaj zrobić we Wrocławiu wieczorem? Kluby stoją otworem, no i można się wybrać na tego typu imprezy. Tego typu imprezy, między innymi do Sherry Clubu na Sherry Presents. Tam muzykę zagrają Louis i Mats. Za to w CC we Wrocławiu dzisiaj muzyka na żywo. Na perkusji zagra Mr. Drum. Będzie też show Marty Kołodziejczyk, a za DJ-ką Dame Lady.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia, a kawałek BDOS-a i Mai Mecan Ciągle tutaj jestem, czyli słynny diss na raka, królował ostatnio weskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki

Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bledka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Wait So Long. Minuta po 21, to jest imprezka. A jak u was? Imprezka już rozkręcona? Czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się All My Life i moim zdaniem ma dużą szansę na to, aby stać się hitem. Oceńcie zresztą sami. To ja gram.

David Guetta, Rihanna i Who's That Chick. Wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie, ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money i Vin. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami, a konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. Radio SK. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bieber Rexha, Fadeless in Neurologin, to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: Stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale w Wesce mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy to pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłoś znajomych na sk.pl. Autopromo.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest Radio SK.
2: Raz, dwa, trzy, marsz!

0: Śląska.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie z kumplami na